0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: I po reklamie.

0: Dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
6: I po reklamie.
7: SK Płock News.
8: Darek Kryszak, zapraszam na kolejny magazyn reporterów Eski Płock.
7: SK Płock.
8: Artur Zieliński, wiceprezydent Płocka do spraw rozwoju i inwestycji, jest dzisiaj moim gościem. Witam pana, panie prezydencie.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
8: Miasto podpisało umowę z wykonawcą na zagospodarowanie terenów bulwarów wiślanych. Mowa oczywiście o tej drugiej części, bo jedna została już oddana i cieszymy się nią od 2019 roku. Teraz od mostu do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Co tam się zmieni i co za rok zobaczymy w tym miejscu?
9: Panie redaktorze, szanowni państwo, bulwary to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez naszych mieszkańców, ale również przez osoby, które odwiedzają miasto Płock. Kończąc realizację, w 2019 roku podjęliśmy decyzję, że będziemy kontynuować drugi etap w momencie, kiedy z jednej strony dostosujemy tą przestrzeń do oczekiwań naszych mieszkańców, a z drugiej też zdawaliśmy sobie wówczas sprawę, że trzeba delikatnie przeprojektować już istniejący projekt pod kątem udostępnienia jeszcze większej ilości miejsc parkingowych, bo takie było od samego początku zamierzenie, że ta część pierwszego etapu to będzie bardzo mocno wyciszona, bardziej przejezdna, jeżeli chodzi o zmotoryzowanych, a udostępniona dla pieszych, i to spełniło nasze oczekiwania, bo tak jak sami widzimy, szczególnie w weekendy ciepłe, tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi przez weekend potrafi odwiedzić Płock i to najpiękniejsze miejsce, jakim jest nasz bulwar. Dziś jesteśmy już po podpisaniu umowy z wykonawcą.

0: wykonawcą, który ma 12 miesięcy na to, żeby dostosować drugi etap, czyli przestrzeń od mostu aż do, można powiedzieć, przyszłego wejścia do zoo. Bo ten zakres również został poszerzony, podstawowy zakres to jest 500 metrów do ośrodka PTW. Ale my podjęliśmy decyzję wspólnie z przedstawicielami zoo, mając z tyłu głowy, że będzie docelowo zmiana zagospodarowania terenu również w okolicach zoo i ono będzie w przyszłości rozbudowane. Chcemy dostosować tą część dla naszych mieszkańców i dla osób, które chcą odwiedzać i zoo, i nasze bulwary, żeby to dobrze skomunikować. W związku z powyższym dodatkowo 100 metrów przestrzeni takiej pieszojezdnej zostanie już dzisiaj udostępnione, a docelowo graniczy ono z przyszłym wejściem do zoo, jeżeli chodzi o kwestie związane z komunikowaniem. A co się zmieni? Zmieni się bardzo dużo. Przede wszystkim przestrzeń, która dzisiaj jest dość mocno już, szczególnie jeżeli chodzi o ulicę, zdegradowana, no bo to czasy, lata lecą i kwestie związane z kwestiami drogowymi na pewno już swoje piętno odbiły. To, co istotne i ważne, z czym się borykamy w całym mieście, to przede wszystkim powstanie kanalizacja deszczowa, której brak dzisiaj niejednokrotnie powoduje, że ta nawierzchnia drogi bardzo szybko ulega degradacji. Jeżeli chodzi o nowe inwestycje, one powstaną zarówno pod ziemią, jak i na ziemi. Pod ziemią przede wszystkim zbudujemy kanalizację deszczową, przebudujemy kanalizację sanitarną, dostosujemy ją i do PTW, i do warunków, które istnieją wokół PTW. Zdajemy sobie sprawę, że ta przestrzeń też docelowo gdzieś będzie zagospodarowana w przyszłości przez innych inwestorów. Powstanie przede wszystkim ścieżka rowerowa, nowy chodnik. Cała przestrzeń zostanie uporządkowana, będzie nowe oświetlenie. Powstanie około 60 nowych miejsc parkingowych, a miejsce po dawnym ujęciu wody, które należało do wodociągów, zostanie przeznaczone pod kątem takiego miejsca widokowego, bezpiecznego miejsca widokowego, gdzie każdy z nas będzie mógł wejść bezpiecznie na to miejsce i zobaczyć naszą Wisłę troszeczkę z innej perspektywy. Tak więc z jednej strony uporządkujemy przestrzeń, zostanie dosadzone około 80 drzew, tak więc zbudujemy nowy chodnik, nową ścieżkę rowerową, nowe miejsca parkingowe, ale przede wszystkim ta część miasta zostanie uporządkowana i udostępniona. Jakby kontynuacja będzie tej pierwszej części. Jak mamy sposobność przejść się dzisiaj pierwszym etapem przebudowy nabrzeża, dochodzimy do mostu i nagle kończy się i ścieżka, kończy się i chodnik. Naszym zamiarem jest to kontynuowanie tak, żeby dodatkowo kilkaset metrów przestrzeni bardzo pięknej zostało udostępnione naszym mieszkańcom.
1: Ulica Kawieckiego też się zmieni, będzie pięknie.
0: Będzie pięknie, będzie bezpiecznie i przede wszystkim damy dodatkową przestrzeń dla i naszych mieszkańców i osób, które odwiedzają Płock.
1: 34 miliony złotych kosztowało zagospodarowanie bulwarów Wiślanych tego pierwszego etapu. Ile będzie wynosił koszt tego drugiego?
0: Do przetargu przystąpiło 7 firm. Wybraliśmy ofertę najlepszą, najkorzystniejszą, spełniającą nasze oczekiwania. Koszt modernizacji tego odcinka, tak jak wspomniałem, blisko 600-metrowego, to koszt około 8 300 000 zł. No, cieszymy się również, że kontrakt został wygrany przez płocką firmę, tak więc myślę, że wiem, jestem przekonany, że firma dołoży wszelkich starań, żeby za 12 miesięcy, tak jak wspomniał pan redaktor, i nasi mieszkańcy, i osoby odwiedzające nasze piękne miasto mogły przejść się po dodatkowym odcinku ulicy Kawieckiego.
1: A czy jest tu jakieś dofinansowanie, czy za wszystko zapłaci miasto?
0: W tej chwili, oczywiście my ubiegamy się przy każdej inwestycji o dofinansowanie. W tej chwili nie mamy żadnego dofinansowania. Cały koszt 8 300 000 zł to są środki, które zostały przeznaczone w budżecie miasta Płocka.
1: Panie prezydencie, na ulicy Tumskiej, dokładnie Tumska 3B, stoi budynek po byłym Horteksie. On właściwie jest niezagospodarowany przez wiele lat. Stał pusty, tam niewiele się działo. Teraz podobno to miejsce kupi miasto.
0: Taki mamy w tej chwili zamiar. Wystąpiliśmy po analizie obiektu i możliwości zagospodarowania środków. Podczas rozmowy na zarządzie i zdiagnozowaliśmy potrzeby, jakie istnieją, jeżeli chodzi o nasze ośrodki. I wielokrotnie podkreślana była potrzeba zagospodarowania jeszcze więcej miejsca dla naszego MDK-u. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, żeby wyremontować były obiekt, projekt po KIS-ie i obecnego MDK-u, to są dość wysokie koszty, ponieważ jest to z jednej strony budynek zabytkowy, ale no już mający kilkadziesiąt lat. Analizując zarówno koszty związane z modernizacją obecnego miejsca, w którym znajduje się MDK wraz z rozbudową po dawnym KIS-ie, a koszty związane z zakupem nowej inwestycji i możliwością dostosowania tego obiektu, bo ten obiekt, miałem sposobność w nim być, przejrzeć go wspólnie z naszymi inspektorami. Jego stan jest dużo lepszy, jego parametry są dostosowane do naszych potrzeb, a przestrzeń, która w środku znajduje się, jest możliwa do aranżacji, można powiedzieć na nowo, bo to są bardzo duże przestrzenie. To są trzy kondygnacje budynku, na każdej kondygnacji jest około 600-700 metrów przestrzeni totalnie otwartej, którą można w sposób indywidualny dla potrzeb docelowego użytkownika zagospodarować. W związku z powyższym uzyskaliśmy informacje od dotychczasowych właścicieli, że są zainteresowani sprzedażą, a my, dbając z jednej strony o nasze ośrodki, a z drugiej strony o dbanie również o tą przestrzeń naszą miejską, podjęliśmy działania takie, że chcemy wystąpić na naszą Radę Miasta i uzyskać zgodę naszych radnych na możliwość zakupu tej inwestycji. Mamy operat, mamy przegląd, jeżeli chodzi o techniczny tego obiektu. Wiemy, jaka jest jego wartość. W związku z powyższym, po negocjacjach i po rozmowach uzyskaliśmy kwotę, która dzisiaj dla nas jest satysfakcjonująca. W związku z powyższym pan prezydent wspólnie ze skarbnikiem dali zielone światło na to, żebyśmy mogli, a ja jako osoba odpowiedzialna w tym pionie za obrót nieruchomościami, występujemy do Rady Miasta o zgodę na zakup tej nieruchomości pod kątem przeznaczenia jej dla MDK. Na dzień dzisiejszy kwota, którą wynegocjowaliśmy, jest to kwota 7 400 000 zł.
1: Panie prezydencie, duże utrudnienia w tej chwili na ulicy Jachowicza i Koblińskiego. Związane jest to z rozdziałem kanalizacji deszczowej. No właśnie, jak długo będą trwały prace? Jakie utrudnienia czekają nas przez najbliższe miesiące?
0: O inwestycji, która w tej chwili weszła w kolejny etap, informowaliśmy już pod koniec ubiegłego roku, kiedy to wodociągi płockie wspólnie z Urzędem Miasta otrzymały ponad 100 milionów dofinansowania do jakże ważnego i istotnego elementu, jakim jest zagospodarowanie z jednej strony przestrzeni tej zielonej, na której będziemy mogli retencjonować wodę, a z drugiej strony przede wszystkim to, co jest realizowane od kilkunastu lat, możliwość albo przebudowy w miejscach, gdzie znajduje się kanalizacja ogólnospławna, no bo ona już jest niewydolna, albo tam, gdzie w ogóle nie ma kanalizacji deszczowej, a ta ogólnospławna, tak jak wspomniałem wcześniej, nawet nie ma tych znamion ogólnospławnej, należy pobudować nową kanalizację deszczową. I to się realizuje w Płocku od blisko kilkunastu lat. Dziś przychodzimy do bardzo ważnego elementu, jakim jest dokończenie budowy nowej kanalizacji deszczowej w tym ścisłym centrum miasta, w okolicach ulicy Jachowicza, Obrońców, Westerplatte, czy też Kochanowskiego. Tu wielokrotnie mieszkańcy z tych okolic, czy Nowego Rynku, wielokrotnie mieszkańcy z tej części miasta alarmowali nas o sytuacjach niebezpiecznych dla nich, szczególnie w takich jednostkowych, ponadwymiarowych opadach deszczu. W związku z powyższym, korzystając z możliwości uzyskania dofinansowania na bardzo ważny aspekt, jakim jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo, a z drugiej strony próba zebrania trochę tej wody w miejscach, które będą docelowo miejscami takimi zielonymi. Naszym zadaniem jest z jednej strony zbudowanie kanalizacji, żeby w miejscach, gdzie ta woda w dość dużych ilościach albo zalewa ulicę, albo zalewa piwnicę, albo stanowi niebezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, odprowadzić jak najszybciej. I to się dzieje w tej części miasta. A z drugiej strony, w ramach tego projektu będziemy tworzyć nowe przestrzenie zielone. Ogrody wodne, deszczowe, miejsca, gdzie będziemy mogli retencjonować tą wodę w sytuacjach chociażby takie jak dzisiaj, kiedy borykamy się z brakiem wody, bo mamy już końcówkę maja, a widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o zieleń. Ona już w wyniku braku tej dostatecznej ilości wody, no, obumiera. Opady deszczu kiedyś były w jakiś sposób przewidywalne. Dzisiaj albo spada w ciągu godziny ilość deszczu, która normalnie spada przez dwa miesiące. Ona stanowi zagrożenie. Działania, które są przez nas podejmowane od wielu lat już są widoczne, szczególnie dla mieszkańców miasta Płocka, bo chociażby przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tysiąclecia i dzisiaj po wielu, wielu, wielu latach, dziesiątkach lat na ulicy Tysiąclecia nie ma tak zwanego jeziora, które wielokrotnie przy tak zwanej starej stodole pojawiało się w momencie, kiedy były deszcze. Na pewno pan redaktor i szanowni państwo pamiętacie, ile było problemu z podwiaduktem na Piłsudskiego. Przebudowanie 3 lata temu ulicy Spółdzielczej i doprowadzenie tam kanalizacji deszczowej, która w sposób bardzo płynny odprowadza wodę, powoduje, że dzisiaj nawet po ulewnych deszczach tam nie ma nadmiaru wody, a nawet jeżeli jest, to w ciągu dosłownie 2, 3, 4 minut potrafi być odprowadzona. Dziś nasze działania przede wszystkim ku temu zmierzając. A wracając do pytania pana redaktora, zawsze inwestycje drogowe będą powodować i powodują utrudnienia. Dziś jesteśmy na etapie przebudowy kanału deszczowego i budowy nowego kanału deszczowego w ulicy Jachowicza od Kobylińskiego Jachowicza, biegnąca w kierunku 11 listopada. Prace na tym odcinku będą trwały do 30, maksymalnie do 30 września. W związku z powyższym te utrudnienia chwilowe, które się pojawiły, będą, myślę, że minimalizowane z ubiegiem czasu. Tak jak będą prowadzone roboty, tak będziemy się starali w międzyczasie kolejny odcinek odsłaniać. Na pewno kolejne prace związane z przebudową, budową i przebudową kanalizacji deszczowej na obrońców Westerplatte czy Kochanowskiego powstaną jakby w kolejnym etapie, kiedy oddamy już ten odcinek
1: kanalizacji. Panie prezydencie, na co musimy zwrócić uwagę jadąc w tym miejscu?
0: Przede wszystkim poruszając się ulicą Bielską od ulicy Jachowicza w kierunku Tysiąclecia jest jeden kierunek. Możemy poruszać się tylko w kierunku Tysiąclecia, a osoby poruszające się dzisiaj ulicą Tysiąclecia mogą włączyć się dopiero w ulicy obrońców Westerplatte. Ulica Kochanowskiego jest ulicą ślepą, więc można nią dojechać od Mickiewicza, kierując się w kierunku Jachowicza, ale ona nie jest przelotowa. W związku z powyższym tam będą utrudnienia. Jedno z większych utrudnień, ale miałem sposobność w tym tygodniu wielokrotnie o różnych porach przejechać ulicą, nawet celowo ulicą Jachowicza, to utrudnienia, o których rozmawiamy z dnia na dzień maleją ze względu na to, że uczymy się trochę nowej organizacji, więc my, szczególnie mieszkańcy, staramy się, i z czego się bardzo cieszę i za to dziękuję, korzystać z instrukcji, która została przekazana. W związku z powyższym korzystamy z alternatywnych dróg, objazdów i tych odcinków, które są dostępne. Bo przypomnę tylko, że na odcinku od 11 listopada aż po kawałek ulicy Kobylińskiego dwa pasy północne zostały wyłączone całkowicie, a ruch został przeniesiony na pasy południowe. Możemy poruszać się w kierunku ze wschodu na zachód, czyli można powiedzieć, że od strony Stanisławówki jadąc w kierunku cmentarza na Kobylińskiego, od 11 listopada będziemy włączeni w południową część, gdzie będą dwa pasy dostępne dla tych osób poruszających się właśnie w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim jeden. Tak więc poprosimy tu o cierpliwość, która jest bardzo potrzebna w kontekście prowadzonych prac, a na pewno efekt końcowy będzie zadowalający i dla naszych mieszkańców, ale przede wszystkim dla osób, które codziennie borykają się przez wiele, wiele lat z problemami zalewania ich dobytku.
1: Zwracajmy uwagę więc na znaki drogowe. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Artur Zieliński, wiceprezydent Płocka do spraw rozwoju i inwestycji.
2: SK Płock.
1: Tomasz Gorczyca, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Płocku, którego organem prowadzącym jest gmina miasto Płock, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Tomku.
3: Dzień dobry, witam.
1: Już niedługo będziecie obchodzić 5-lecie. Powiedz mi, dlaczego w ogóle powstał Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku?
3: Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku powstał po to, żeby osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym miały zatrudnienie, bo część osób może pójść do warsztatów terapii zajęciowej, część osób z niepełnosprawnością może pójść do środowiskowych domów samopomocy, część osób pójdzie do pracy na otwarty rynek pracy, ale są też osoby, które nie poradzą sobie przynajmniej na początku na otwartym rynku pracy, tylko trafiają do nas, do takiego Zakładu Aktywności Zawodowej.
1: Czyli rozumiem, że to, że zakład powstał 5 lat temu, to świadczyło o tym, że jest takie zapotrzebowanie w naszym mieście.
3: Rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie w mieście. My mamy swoją siedzibę przy Lasowskiego 14, więc tam, gdzie ma również swoją siedzibę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy numer 2 i znaczna część absolwentów tego ośrodka bezpośrednio przechodziła do nas do pracy, więc fajny taki kolejny etap, że te osoby nawet wakacji nie miały, bywało, prawda? Tylko, bo u nas nie ma wakacji, tylko są urlopy, tak jak to w pracy mamy wszyscy, tylko od razu od lipca przychodziły do nas do pracy.
1: Powiedz, co się zmieniło na przestrzeni tych 5 lat w Zakładzie Aktywności Zawodowej? Bo wiem, że chyba na początku zatrudnialiście 16 osób niepełnosprawnych?
3: Tak, 16 osób z niepełnosprawnością, teraz zatrudniamy 38 osób z niepełnosprawnością, więc tu pod względem liczbowym to rozwijamy się bardzo. Są takie plany, żeby jeszcze w tym roku zatrudnić dodatkowo osoby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Złożyliśmy wniosek do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Jeśli MCPS wyrazi taką zgodę, to kolejne osoby będą jeszcze zatrudnione w tym roku. Jeśli nie, to są plany, żeby to zatrudnienie było od stycznia 2027 roku. To jakby liczbowo na pewno się rozrastamy, dużo się rozrastamy. Widać to po pomieszczeniach, które zajmujemy. Szatnia jest zapełniona, więc tu się rozrastamy. Rozrastamy się też odnośnie naszych usług, prawda, profilu naszej działalności, no bo teraz wynajmujemy salę na różnego rodzaju eventy, spotkania. Mamy wypożyczalnię sprzętu ogrodniczego i sprzątającego. Teraz akurat taki sezon na ten sprzęt, więc też to zaczyna fajnie funkcjonować.
1: Dostaliście chyba środki unijne, prawda?
3: Dostaliśmy środki unijne, około 900 tysięcy. Budżet całego projektu to około 1 000 000 zł z europejskich funduszy społecznych, więc rzeczywiście tu pod tym względem też się rozwijamy. Jesteśmy, o ile pamięć mnie nie myli, na Mazowszu to na pewno pierwszym zazem, który w ogóle sięgnął po takie środki zewnętrzne, unijne, prawda? Nikt dotychczas tego nie robił.
1: Jakie jeszcze formy aktywności prowadzicie?
3: Oprócz tego mamy usługi sprzątające i usługi ogrodnicze, które też teraz jakby w maj to zaczyna się sezon na tego typu usługi, więc pracy mamy dużo.
1: No właśnie, co robicie w tej chwili?
3: A w tej chwili to jeszcze stadion sprzątamy, prawda? No bo ogromny, duży obiekt, który wymaga dużych nakładów pracy i nakładów takich ludzkich, osobowych, bo 2-3 osoby na tak dużym obiekcie to naprawdę niewiele zrobią, a tam różnego rodzaju ptaki, gołębie robią nam psikusy i musimy na bieżąco sobie z tym radzić. No i zaczynają się koszenia gdzieś tam trawników, skwerów takich osiedlowych, czy gdzieś dla naszych tu takich kontrahentów spółek miejskich gdzieś tam kosimy, więc no, tej pracy mamy sporo, dlatego rano zawsze po 7 godzinie spotykamy się i jakby mamy plan już na kolejny dzień, opracowujemy sobie, ale często ten plan musi ulegać jakimś tam modyfikacjom, bo coś nowego zawsze dochodzi, więc to staje się coraz trudniejsze, ale dobrze, fajnie, prawda? Zimą jest troszkę spokojniej, chociaż ta zima też była dosyć trudna, no bo śniegu dużo i dużo pracy, dużo odśnieżania.
1: To chyba dobrze, że dużo pracy.
3: No dobrze, dobrze, tylko jak za dużo, to już czasami to przeradza się w zmęczenie i człowiek czeka na jakiś tam odpoczynek, prawda?
1: Jak dają sobie radę w takim razie te osoby z tą pracą, bo no tak jak powiedzieliśmy, są to osoby z niepełnosprawnościami.
3: Tak, no zdecydowanie większość osób daje sobie radę, to jest też trzeba sobie powiedzieć, że to jest teraz praca pod presją czasu, no bo czy to stadion, czy odśnieżanie, to wszystko rano musimy jechać i jak najszybciej zrobić, no bo każdy by z nas chciał mieć odśnieżony chodnik przed blokiem, posypany piaskiem bądź solą. Mecz, jest data wyznaczona meczu i to wszystko musi być zrobione na czas, terminowo. Ale no, radzimy sobie, myślę, że coraz lepiej.
1: Powiedz, Tomek, kto może w takim razie być zatrudniony u was?
3: Mogą być zatrudnione osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i tu symbol tej niepełnosprawności nie ma żadnego znaczenia. Mogą być zatrudnione również osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i tu symbol ma znaczenie. Może to być symbol P, czyli choroby psychiczne, symbol U, upośledzenie umysłowe i symbol C, czyli osoby ze spektrum autyzmu.
1: Czy te osoby pracują same, czy mają jakieś osoby, które nimi kierują?
3: Mają osoby, które nimi kierują, są to instruktorzy, ale tych instruktorów jest o wiele mniej niż tych osób z niepełnosprawnością, więc nie mogą być wszędzie i o każdej porze, więc znaczna część osób, naszych pracowników z niepełnosprawnością, jest dowożona na dany obiekt, zna daną pracę, poznała, pracuje tam już powiedzmy tydzień, dwa bądź miesiąc i zostają same te osoby i radzą sobie. Bardzo rzadko jest tak, pewnie to się nawet nie zdarza, żeby to była jedna osoba, tylko dwie, trzy, no żeby było bezpieczniej też, prawda? Gdyby coś się zadziało, no to zawsze są dodatkowo dwie, trzy osoby i można wykonać telefon, przyjechać i zgłosić jakiś problem.
1: No właśnie, czy one odpowiednio wykonują tę pracę, czy rzeczywiście osoby, które, czy instytucje, które zatrudniają was, nie mają zastrzeżeń?
3: Z reguły nie mają, aczkolwiek zdarzają się jakieś zastrzeżenia, szczególnie na początku, gdy tam gdzieś wchodzimy na dany budynek, na dany obiekt, no to musimy się nauczyć też obsługiwać ten obiekt. Musimy poznać tych naszych zleceniodawców, jakie mają wymagania, prawda? No różnie to bywa. Rzadko, ale na początku zdarzają się jakieś tam uwagi.
1: Jak wy jako instytucja radzicie sobie z takimi sytuacjami? Jak radzicie sobie z osobami, no, które jednak trzeba przyuczyć do wykonywania pewnych czynności?
3: No radzimy sobie, mamy tu już niespełna 5-letnie doświadczenie, więc już radzimy sobie. Niestety to też nie jest tak, że każda osoba z niepełnosprawnością, która tam spełnia te kryteria, o których mówiłem wcześniej, może u nas pracować. No niestety.
1: No właśnie, nie wszystkie prace są dla nich, prawda?
3: Tak, nie wszystkie prace są dla nich i nie wszystkie osoby mogą u nas pracować, no bo może na początku warto, żeby poszły do warsztatów terapii zajęciowej, czy do środowiskowego domu samopomocy i później ewentualnie kolejny etap to dopiero zatrudnienie w naszym zakładzie, więc no tak to wygląda też niestety. No wybieramy sobie też te osoby, to nie jest tak, że każdy, kto ma to orzeczenie i ten symbol może do nas przyjść i będzie zatrudniony. Ktoś, jakiś rodzic kiedyś powiedział, że chciałby wpisać swoje dziecko na taką listę. No nie, my takiej listy nie prowadzimy i to nie jest powiedziane, że ta dana osoba sprawdzi się u nas. Mamy już pewne doświadczenie i sobie te osoby no troszkę dobieramy, no tak, żeby mimo wszystko wykonywały tą
1: sobie
3: pracę, żeby sobie poradziły, no bo to jest praca, prawda? To nie jest szkoła, że
1: no właśnie,
3: mama
1: powiedzmy,
3: napisze,
1: że przecież oni otrzymują za to wynagrodzenie, prawda?
3: Tak, te osoby mają podpisaną umowę, mają zakres obowiązków. Mało tego, z racji tej, że jesteśmy zakładem prowadzonym przez gminę miasto Płock, to wszyscy my jesteśmy pracownikami samorządowymi, tylko część osób jest na stanowiskach pomocniczych, prawda? Robotnik czy sprzątaczka, ale wszyscy jesteśmy pracownikami samorządowymi i na pewno nie mogą to być osoby, które są ubezwłasnowolnione, bo pracownik samorządowy musi być w pełni praw publicznych. Są ZAZ-y, gdzie organem prowadzącym są organizacje pozarządowe czy fundacje i tam takie osoby ubezwłasnowolnione mogą pracować u nas, natomiast nie mogą, nie ma takich możliwości.
1: Tomek, niedawno dostaliście nowy sprzęt na użyczeniu, tak, do końca roku. Co to jest za sprzęt, jak będziecie go wykorzystywać?
3: Jest to traktor wielozadaniowy, uniwersalny. Spełnia nasze w 100% nasze wymagania, oczekiwania techniczne, ponieważ no, jest zarejestrowany, jest dopuszczony do ruchu drogowego, możemy nim wszędzie dojechać. Jest niewielki, więc też możemy wszędzie nim prawie wjechać na małe przydomowe czy gdzieś tam osiedlowe trawniki. No i będziemy go wykorzystywać teraz w głównej mierze do koszenia, ale możemy podpiąć do niego przyczepkę i możemy gdzieś tam do usług sprzątających go wykorzystywać do grabienia liści i ładowania na tą przyczepkę. Ma 25 koni, napęd na 4 koła, więc poradzi sobie na pewno. Może nie jest wielkich rozmiarów, ale dla nas to jest akurat plus, tak jak mówię, że wszędzie się prawie zmieści. No zimą będziemy go wykorzystywać do odśnieżania. Możemy do niego podpinać różnego rodzaju narzędzia i naprawdę jest, no, ma uniwersalne, duże zastosowanie. Myślę, że nam ułatwi tą pracę, przyspieszy naszą pracę i dane zadanie wykonamy na pewno mniejszym wysiłkiem pracy fizycznej, bo ta maszyna zaczyna za nas dużo zrobić.
1: Myślę, że termin otrzymania tego traktora w użyczenie, czyli wiosna, jest idealnym terminem, prawda?
3: No tak, rzeczywiście to wszystko jakby tak się fajnie złożyło, że wiosna, kiedy się sezon zaczyna, to ten traktor dostaliśmy. To jakby też dzięki uprzejmości kontaktów pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, który podjął rozmowy na początku z firmami, które tu jakby działają na naszym linku lokalnym i chętnie zgodziły się, żeby nam taką maszynę, taki traktor użyczyć.
1: No myślę, że tego typu pomoc dla Zakładu Aktywności Zawodowej, no jak najbardziej mile widziana, prawda? I również z innych firm. Zachęcamy do tego,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, mile widziana pewnie. Jeszcze 4,5 roku temu to w ogóle nie marzyłem o tym, że będziemy dysponować takim sprzętem. Naprawdę. To teraz zaczynaliśmy od takich kosiarek, takich jak każdy ma u nas gdzieś tam przy domu, na trawniku, prawda, z napędem. I te osoby obsługiwały te kosiarki, a teraz wjeżdżamy takim traktorkiem, gdzieś tam później tylko mała kosiarka bądź wykaszarka, żeby gdzieś tam w kącie, gdzie jednak nie dojedzie, ten traktorek dokończyć i do następnej roboty jedziemy, więc no fajnie się to składa, naprawdę.
1: Czy jest możliwość w takim razie zatrudnienia w najbliższym czasie kolejnych osób? Mówiłeś, że prawdopodobnie tak będzie. Jaki mniej więcej to mógłby być termin?
3: Trudno powiedzieć. Ja tak sobie myślałem jeszcze 3 miesiące temu, że to będzie termin od 1 maja. Niestety nie udało się. Zobaczymy. Może to być termin wakacyjny, no, a może się okazać, że niestety nie będzie takiej możliwości. Nie chciałbym jakby tu składać deklaracji teraz na tą chwilę. Jeśli nie uda się jeszcze w tym roku, to wielce prawdopodobnie, że od stycznia będziemy się dalej jakby rozwijać i zatrudniać kolejne osoby.
1: Powiedz mi, jak trafiają do was te osoby? No co zrobić, żeby zostać zatrudnionym?
3: A to różnie te osoby do nas trafiają. Część osób przychodzi do nas na przykład z polecenia Miejskiego Urzędu Pracy czy Powiatowego Urzędu Pracy, bo gdzieś tam składają dokumenty, rejestrują się jako bezrobotni bądź poszukujący pracy i pracownicy tych urzędów znają nas, wiedzą, że jest tu ZAS i kierują do nas te osoby. Część osób trafia do nas też za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Też pracownicy socjalni cały czas w terenie mają kontakt między innymi z osobami z niepełnosprawnością i też kierują do nas takie osoby. No, część osób też trafia już taką pocztą pantoflową, bo ktoś pracuje i u nas i powie koledze, koleżance, i ten kolega, koleżanka przychodzi do nas i pyta o tą pracę.
1: Czyli bezpośrednio można też się do was zgłosić.
3: Jak najbardziej można się zgłosić.
1: W takim razie zapraszamy. Będzie jakaś feta na 5-lecie?
3: No zawsze, co roku świętujemy tą rocznicę naszej działalności. W tamtym roku była 4, w tym roku 5. W październiku myślę, że będzie, bo już sami pracownicy się dopominają i stało się to pomału taką naszą tradycją.
1: No więc zwłaszcza, że to są bardzo zżyte osoby, prawda?
3: Tak, rzeczywiście. Tak.
1: W takim razie życzymy kolejnych fantastycznych lat działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, ponieważ jest to miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym.
3: A dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Moim gościem był Tomasz Gorczyca, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Płocku.
3: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Łukasz Jarzyński, aktor, pomysłodawca Teatru Forum Wielu, członek Stowarzyszenia Człowiek Kultura i jeden z organizatorów festiwalu Forum Wielu. Witam cię serdecznie.
4: Witam, dzień dobry.
1: Wraz z bratem organizujecie już od 3 lat festiwal Forum Wielu. 3. edycja przed nami, koniec czerwca, jak zwykle zresztą. Myślę, że to już wydarzenie, które wpisało się w kalendarz płockich wydarzeń letnich, ponieważ pierwsza i druga edycja, no to był strzał w dychę. Było bardzo dużo ludzi, którzy przyszli na ten festiwal.
4: Oby tak było, życzymy sobie. Bardzo miłe słowa, dziękuję, że się wpisało, więc może tak naprawdę jest. Trzeba też wziąć chyba pod uwagę to, że festiwal teatru ulicznego, jakby nie patrzeć, no dużo ludzi jak na taki festiwal, trzeba powiedzieć. Nie generuje oczywiście takich zasięgów, jak zdarzało mi się, że pozwolę sobie z nazwy, ludzie gdzieś tam wspominali, albo był Audio River, albo był jakiś hip-hop, czy coś takiego. I zdarzały się takie słowa, że ale to jest mniejszy festiwal. Nawet nie z obrazą, tylko stwierdzeniem faktu, bo tak po prostu jest. Więc wiadomo, że to się dobrze wpisało i było dużo ludzi, jak na tego typu wydarzenie. Więc też,
1: na wydarzenie teatralne.
4: Jak na wydarzenie teatralne też. To nie jest wydarzenie aż tak masowe, natomiast wiemy o tym, w tamtym roku też widzieliśmy, byli goście nie tylko wśród wykonawców z innych miast, więc mamy nadzieję, że w tym roku też tak będzie, że będzie więcej widowni, tak jak jest i więcej spektakli. W tym roku spektakli 12.
1: Ale wy również jeździcie po różnego rodzaju festiwalach w kraju i macie odzew, feedback, że ten festiwal cieszy się popularnością, bo jest znany w innych miastach.
4: Tak, to prawda. W ogóle zdarzało nam się rozmawiać też na innych festiwalach. Mówimy, że będzie w trzeciej edycji prawdopodobnie 12 spektakli i słyszeliśmy od twórców takich festiwali większych, które już ileś lat działają w Polsce, że to jest naprawdę dużo na trzecią edycję. Więc myślę, że spokojnie, nieskromnie możemy się z tego cieszyć i być dumni, że tak się udało.
1: Słuchaj, Łukasz, skoro 12 tym razem propozycji, to rozumiem, że będzie troszkę dłużej.
4: Tak,
1: czasowo.
4: Tak, czasowo będzie troszkę dłużej. My jeszcze dopinamy, natomiast wstępnie mogę powiedzieć, już niebawem będzie to całkowite dopięcie. Będziemy się chwalić tym, jak to będzie wyglądało godzinowo. Natomiast pierwsze spektakle będą około 14-15, raczej bliżej 14.
1: Czyli tak jak w zeszłym roku.
4: Tak jak w zeszłym roku. Natomiast jeżeli jest ich więcej, to możliwe, że nawet te ostatnie będą się kończyły bliżej 21, czyli już będzie taki wieczór, będzie zapadał zmrok, no bo to czerwiec i sobie będziemy wracali do domu już takim fajnym, chłodnym wieczorkiem, mamy nadzieję, albo pogodnym.
1: Czy te późniejsze spektakle będą bardziej skierowane do dorosłych?
4: Trochę tak jest. No, w ogóle ogólnie założenie festiwalu jest takie, że to są spektakle familijne. Mhm. Czyli my też zapraszamy rzeczy, które sami możemy widzieć. Większość z nich widzieliśmy, albo chociaż spotkaliśmy się z ich twórcami na innych festiwalach w Polsce, gdzie sami występowaliśmy. Familijne w naszym myśleniu oznacza, że nie ma aż takiego podziału na wiek. Oczywiście, że te spektakle bliżej pory wcześniejszej, obiadowej, 14-15, będą, powiedziałbym, o treści może lżejszych. Natomiast my też nie zapraszamy spektakli, które są nagrywane w sposób infantylny. My nie lubimy też tak sami w naszej twórczości mówić do dzieci i uważamy, że nie powinno się mówić w sposób naiwny, bo dzieci są mądre, nie trzeba się pieścić. Więc nawet jeżeli treści są łagodniejsze i język jest dobrany dla młodszego widza, to zawsze staramy się dobrać tak, żeby też było tam coś dla rodziców, żeby nie było takiej historii, że rodzic siedzi z dzieckiem i sam idzie na lemoniadę i zostawia, bo się nudzi, bo tam nie ma nic takiego. Nie, nie ma infantylnego języka. I oczywiście, no tak jak mówisz, późniejsze spektakle są o tematyce troszkę poważniejszej. One nie są takie, że dziecko nie może obejrzeć, ponieważ będzie się nudzić, albo co gorsza się tam zgorszy, albo to nie są dla nich treści nigdy w życiu. Natomiast one już opowiadają o troszeczkę innych rzeczach. Tam może więcej będzie aluzji dla dorosłych, a dziecko będzie się śmiało z gagów, będzie obserwowało kolorowe formy, czasami lalkowe nadal, też w tych wieczornych spektaklach. Więc to jak my postrzegamy to pojęcie jako familijny, mamy nadzieję, że nam się to uda w tym roku. Chyba przez te 2 lata się udało.
1: Łukasz, kiedy rozmawialiśmy przed pierwszym festiwalem, mówiliście wraz z bratem o planach, o marzeniach rozwoju tego festiwalu. Wówczas rozmawialiśmy także na temat Teatru Ognia. Stwierdziliście, że to niemożliwe, bo festiwal kończy się, no jak jest jeszcze dzień. No ale widzę, że ten festiwal wydłuża się i będzie coraz ciemniej. Czy na przykład w przyszłym roku być może planujecie coś takiego?
4: No byłoby bardzo fajnie, gdyby tak się udało. To też oczywiście wszystko jest zależne od środków. Wiadomo jak jest, natomiast w tym roku też muszę wspomnieć z Urzędu Miasta Płocka, ze środków Urzędu Miasta Płocka zostaliśmy wsparci i ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego też dostaliśmy wsparcie i mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania, dobrze to wykorzystamy. Natomiast była też propozycja, jak rozmawialiśmy sobie w Płocku, żeby to zostało zbudowane tak, że Teatr Ognia będzie, ale otwarcie będzie w piątek. Czyli jakby wieczór wcześniej będzie oficjalne otwarcie. Nie zdecydowaliśmy się na to jeszcze w tym roku. Może w przyszłym. Nie chcieliśmy też, żeby to było łączone z jakimś innym wydarzeniem. Ponieważ na jeden spektakl, żeby, że tak powiem, bez łączenia z innym wydarzeniem, zapraszać ludzi wieczorem w piątek na jedno przedstawienie Ognia, które by otwierało festiwal, jeszcze wydało nam się to trochę dziwne i bez sensu, ale może się mylę. Jeżeli to się rozwinie, to albo będziemy szli w to, że jeżeli festiwal będzie trzydniowy, to będzie w piątek więcej wydarzeń, albo w to, tak jak mówisz, że będzie dwudniowy, ale będzie do godzin jeszcze nocnych, że będziemy mogli oglądać formy wieczorne. Jeżeli w ogóle byłoby tak, że oglądalibyśmy formy wieczorne w weekend, to pewnie zdarzałoby się to bliżej soboty, bo niedziela już jest taka, sam mam tak i chyba wszyscy mają, żeby ich
1: zbliża
4: się wieczór, niestety pachnie już poniedziałkiem i nie jest to przyjemny zapach, ale na przykład w sobotę można się tak pobawić. To wszystko
1: przed
4: nami.
1: Zgadza się. No dobrze, w takim razie wróćmy do tegorocznej edycji festiwalu. Co będzie innego?
4: Co będzie innego? Będą formy też, które są, będą powtórzone, czyli zespoły, które widzieliśmy na przykład w pierwszej edycji. Dwa też widzieliśmy w drugiej, natomiast oczywiście z innymi spektaklami. Natomiast będą też formy zupełnie inne, które gdzieś tam mieliśmy okazję zobaczyć i aby jeszcze dopinamy, więc może ja nie będę wymieniał każdego zespołu, to nie ma sensu.
1: Jak najbardziej, chodzi mi o formy.
4: Dam przykład jednej na przykład formy, która nie będzie typowo lalkowa ani cyrkowa, tylko będzie taką formą, która często zdarza się na ulicy. Zespół, akurat nie będę jeszcze zdradzał, z północy naszego kraju przyjedzie. Będzie to jeden ze spektakli wieczornych, który też jeździ po Polsce i on ma taką scenografię, że na środku placu będzie prawdopodobnie postawiony z tej strony pod urzędem miasta. Tam zazwyczaj grają te duże zespoły. Stoi przyczepa kempingowa. I nie wychodzą z nich żadne formy lalkowe, tak jak mówię, ani cyrkowe, ani jakby nikt na szczudłach, tylko że aktorzy ogrywają jeden duży obiekt, który w trakcie zmienia się w fabule i jakby jest tego typu forma. To też się zdarza w teatrach formy, często zdarza się raczej w tych większych formach, bo są i takie przedstawienia. My stawiamy jednak na razie na dużą ilość, są i takie przedstawienia, które zjadłyby nasz cały budżet i zaprosilibyśmy jedno, ale w tym momencie na rynek na przykład wjechałaby ogromna arka, która na końcu by spłonęła. Ja daję przykład. Są i takie przedstawienia, które są mocniej wizualne, mocno efektowne. My nie uważamy oczywiście, że to nie jest dobre, bo każda forma jest dobra. Stawiamy jednak na treść i dużo jest tam podkreślenia teatru formy czy teatru lalek. One jednak opowiadają treści.
1: No i chcecie również, żeby one były różnorodne, prawda? Stąd więcej tych spektakli.
4: No, festiwal nosi nazwę tak jak nasz Teatr Form Wielu, więc my chcemy, żeby ktoś przyszedł na rynek. No nie każdy przecież musi na co dzień interesować się teatrem i jeździć po Polsce. Każdy ma swoje dziedziny i niektórzy korzystają ze sztuki na przykład teatralnej tylko w swoim mieście, prawda? Więc jeżeli ktoś przyjdzie na rynek i zobaczy coś, czego nigdy nie widział i nawet nie musi mu się to spodobać, to dla nas to będzie ogromny sukces. Jednym w ogóle z naszych sukcesów, chyba po drugiej edycji o tym rozmawialiśmy z bratem, było to, że siłą rzeczy wśród ludzi uczestniczących, bo byli tam też nasi znajomi, pojawiali się członkowie też naszej rodziny, rozmawialiśmy, co się komu podobało. I jednym chyba z wielkich sukcesów u nas było to, że bardzo często słyszeliśmy różne tytuły. Komuś często podobało się coś, co nam mniej, komuś coś zupełnie innego. Nawet nas to dziwiło, jaka była argumentacja, ale bardzo dobrze. Przyjdź i zobacz. na rynek, nie musi ci się wszystko podobać. W ogóle założenie sztuki jest takie, nie musi ci się wszystko podobać, ale możesz z nią obcować, prawda? Więc to, co mówisz, zróżnicowanie jest ogromną korzyścią takiego festiwalu i też tych festiwali, na które my jeździmy. Wiadomo, że jeżdżąc podpatrujemy czasami i widzimy rzeczy, które by nam się nie śniło, że w taki sposób można myśleć o teatrze.
1: No to powiedz w takim razie tym osobom, które jeszcze nie były na tym festiwalu i słyszą nas po raz pierwszy również w radiu. Czego mogą się spodziewać po festiwalu Form Wielu?
4: Myślę, że oprócz tych form, o których ja teraz mówię, już nie...
1: Wymień tak po kolei. No, pantomima, co? No to, elementy cyrkowe,
4: to, co
1: tam?
4: To, co jest w teatrze ulicy, no to jest pantomima, tak. To są często elementy cyrkowe. To jest często improwizacja z widzem. Spektakle są mocno interaktywne. Czasami bywają sceny, w których aktor na tyle wychodzi do widza, że to oni sami tworzą całą scenę. Szczudła, no to też jest element cyrkowy. Ogólnie rozumiany teatr lalek, czy jak dzisiaj rozumiemy, teatr ożywionej formy, no bo tak czasami jest to lalka klasyczna, jak kukła czy pacynka i my widzimy, że to jest lalka, a czasami zdarza się teatr przedmiotu. My też mamy takie spektakle, w którym to przedmioty tworzą ze siebie lalki, albo aktorzy nagle, kilku aktorów tworzy jakąś inną postać z własnego ciała, choćby tutaj elementy pantomimy, o których mówiliśmy. Sztuki wizualne, ogólnie rozumiane, bo czasami zdarza się element, że nagle mamy element sztuki plastycznej, malarstwa, coś przed nami rośnie, jest duże, jest nawiązanie do subkultury jakiejś, więc no to wszystko, co nam daje ulica.
1: Z ilu miast przyjadą artyści?
4: Oj, musiałbym teraz liczyć, więc może nie będę teraz wymieniał.
1: Mniej więcej
4: z 8, z 7.
1: Czy wy również jak zwykle zaprezentujecie swój własny autorski spektakl?
4: Tak, gramy każdego dnia po jednym spektaklu. Jeden to będzie spektakl, który wynikał z takich warsztatów, które kiedyś robiliśmy, formy malutkiej, edukacyjnej, która była grana tylko w zamkniętych grupach w ramach projektu. Opowiadaliśmy tam historię lotnictwa w muzeum, natomiast teraz rozszerzyliśmy go i stwierdzamy, że on może będzie dobry, żeby pokazać go szeroko na ulicy, więc na pewno będzie to ciekawe, mam nadzieję. A drugiego nie zdradzę.
1: A, no dobrze.
4: Zresztą niedługo będą plakaty. No.
1: Dobrze, okej. Okay. Skoro nie zdradzisz, to w takim razie niech to zostanie na razie tajemnicą. No ale mamy spektakle, a oprócz spektakli były zawsze warsztaty. Co tak. W tym roku w związku z tym?
4: W tym roku będzie nas wspierać jak zwykle Muzeum Mazowieckie. Nasi przyjaciele z Muzeum Mazowieckiego. Zawsze są warsztaty wtedy plastyczne, w tej przerwie, po środku gdzieś mniej więcej każdego dnia. Więc tam skumulują raczej naszych młodszych widzów. A kto będzie starszym widzem, będzie chciał sobie zostać i pod sceną i oglądać dalej, no to będziemy mieli twórców takich lokalnych, którzy będą chcieli pochwalić się, smogli swoją twórczością plastyczną, muzyczną, swoją poezją. Nie szukamy gdzieś tam bardzo znanych zawodowych poetów, tylko czasem ludzi, którzy na przykład tworzą do szuflady, a są z okolic i chcieliby przyjść i się zaprezentować szerszej publiczności. W tym roku też tak będzie, więc jeszcze dogadujemy, więc obiecałem, że nie będę zdradzał, ale będzie nawet bardzo ciekawe podejście, kiedy jeden z naszych gości będzie łączył swoje dwie pasje, czyli poezję i pszczelarstwo, i stwierdzi, że jest w stanie bardzo fajnie o tym powiedzieć. Sam nieraz słyszałem, więc myślę, że w jego rękach to poezja. Może nawet popróbujemy dobrego miodu? Nie wiem. Wszystko, co jest takie tu i teraz, nasze lokalne do dotknięcia, jak na ulicy. Żadnego patrzenia na widza z piedestału sceny.
1: Czyli generalnie nie będzie nudy również w przerwach między spektaklami.
4: Oczywiście. Jak najbardziej nie będzie nudy, a tym bardziej, że jesteśmy na rynku. Jeżeli ktoś będzie na tyle zmęczony i będzie chciał po prostu pójść sobie na bok i zjeść obiad do jednego z lokali rynku, to będzie miał parę kroków i każdy ten spektakl, bo na tym polega festiwal, będzie od siebie oddzielony, nie wiem, 20-30 metrów. Czasem jeden się skończy, widownia weźmie krzesełka, leżaki, karimaty, przejdzie na drugą stronę rynku, usiądzie i za 5 minut zacznie się kolejne przedstawienie. Takie jest założenie tego plenerowego festiwalu.
1: 27 i 28 czerwca to jest termin trzeciej edycji festiwalu Form Wielu. Wszystkich w takim razie razie bardzo serdecznie zapraszamy. My jeszcze pewnie spotkamy się przed samym wydarzeniem, a teraz już wszystkich zachęcamy. Przemyślcie to, bo warto zarezerwować sobie ten weekend. Dziękuję Ci serdecznie, Łukasz Jarzyński, pomysłodawca Teatru Form Wielu i jeden z organizatorów wraz z bratem Festiwalu Form Wielu był dzisiaj moim gościem.
4: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: Michał Stańczak, przewodnik turystyczny, jest moim gościem w Radiu SK.
5: Dzień
1: witam
5: dobry.
1: Cię, Michale.
5: Witam.
1: Dzisiaj chciałbym, abyś poopowiadał trochę o ludziach, którzy związani byli z naszym miastem. Może zacznijmy od tych, o których mówiliśmy już na początku naszych wędrówek po mieście, czyli o książętach płockich, którzy podobno leżą w Katedrze Płockiej.
5: Tak, no właśnie, podobno. No czekamy ciągle na wyniki badań DNA, które już od pewnego czasu są prowadzone. No i liczymy na to, że te badania rzeczywiście wyjaśnią, czy i kto jest pochowany w płockiej katedrze, w płockiej bazylice katedralnej. Chociaż powiem Ci, że tak naprawdę nie wiem, czy to jest aż tak bardzo istotne. Tak naprawdę wnikanie, czy to ten władca, czy nie ten. Z pewnością jest to miejsce, które wiąże się z początkami Polski, z Piastami. Płock był miastem, w którym, znaczy osadą może najpierw, zanim był miastem, osadą, gdzie pewnie bywał i Mieszko I. Na pewno Bolesław Chrobry tutaj do nas często zaglądał. Potem kolejni władcy, którzy tutaj żyli i funkcjonowali. Oczywiście czas, którym wszyscy pamiętamy, to ten moment, kiedy Płock pełnił funkcję stolicy Polski, więc był i ośrodkiem administracyjnym, ośrodkiem handlu, ośrodkiem do życia duchowego, bo oczywiście biskupstwo, to wszystko powoduje, że ta rola płocka jest niepodważalna, jeżeli chodzi o historię naszego kraju. A już kwestia tego, czy ci władcy tutaj są pochowani, czy nie. Z pewnością byli chowani w płockiej katedrze. O, może tak.
1: No i teraz kwestia taka.
5: Czy oni czy są oni pochowani się... właśnie w tym sarkofagu,
1: no
5: albo czy te szczątki, które zostały złożone w samym sarkofagu, bo trzeba mieć świadomość, że w sarkofagu są szczątki teoretycznie dwóch władców, czyli Władysława Hermana i jego syna Bolesława III, ale pozostałe szczątki wcale daleko nie wywędrowały, bo są w krypcie, która jest pod tym sarkofagiem. Więc pochowane są te szczątki w tym miejscu i myślę, że to jest istotne, że my mamy takie szczególne miejsce, gdzie spoczywają szczątki, no proch już tak naprawdę, no trzeba pamiętać, 800 lat minęło, no to już wiele się nie zachowało i wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że to jest takie miejsce niezwykłe w historii naszego kraju i naszego miasta i dla nas też powinno to być takie miejsce szczególne.
1: No właśnie, ci ludzie żyli tutaj i władali krajem, prawda? Władysław Herman to no, niezwykły władca. Czy wiemy, gdzie oni się urodzili dokładnie, w jakim mieście? Czy możemy to stwierdzić? Chyba nie ma żadnych
5: możemy
1: przekazów.
5: Możemy powiedzieć o Bolesławie III, że on był rodowitym płocczaninem.
1: Czyli, że on się tu urodził.
5: Tak, on się urodził tutaj w Płocku. Urodził się w miejscu, gdzie dzisiaj jest wieża zwana Wieżą Zegarową na Wzgórzu Tumskim. Jak pójdziecie tam w to miejsce, to zwróćcie uwagę, że z prawej strony na dole są pozostałości palatium, czyli takiej siedziby, którą wzniósł tutaj w Płocku jego ojciec, czyli Władysław Herman, kiedy przeniósł się z Krakowa do Płocka. To taka pierwsza przeprowadzka stolicy z Krakowa. Przeniesiona została do Płocka. Z pewnością powstała imponująca budowla, dlatego że skoro przeniósł się tutaj władca, władca, którego małżonka też pochodziła z wielkiego europejskiego dworu, no to z pewnością ta siedziba musiała robić wrażenie. Być może była kilkupiętrowa, więc no, z pewnością nie wybudowano tutaj, że tak powiem, byle jakiej siedziby. Poza tym w czasie, kiedy władał Herman, a później Krzywousty, Płock pełnił funkcję ówczesnej stolicy, więc było to miejsce, gdzie przyjeżdżały delegacje, gdzie przyjeżdżali goście, gdzie załatwiano mnóstwo spraw. Tam z pewnością jakaś kancelaria musiała funkcjonować, czyli no, generalnie cały ten urząd książęcy, pewnie szkoła, gdzie kształciły się przyszłe kadry. W związku z tym to było takie tętniące miejsce, tętniące życiem miejsce na mapie ówczesnej Polski. I w tym miejscu ci nasi bohaterowie z pewnością funkcjonowali. No z tymi źródłami pisanymi, jak wiadomo, jest problem. Do naszych czasów zostało ich niewiele, a te, które są, no szczerze powiedziawszy, są mało wiarygodne, bo opieramy się oczywiście na kronice Gala, zwanego anonimem. To pewnie jakiś benedyktyński mnich, który zdaje się gdzieś tam tutaj do nas dotarł. I no cóż, nie oszukujmy się, pisał na zamówienie władcy, więc wiadomo, że Bolesław III w jego kronikach przedstawiany jest w samych superlatywach. Czego oczywiście nie należy mu odbierać, bo Bolesław III był niezwykłym władcą jak na tamte czasy. To była postać, o której wspominają nie tylko polskie kroniki, ale również europejskie. Czyli to pokazuje, jaki to był niezwykły dowódca, jaki to był niezwykły przywódca. Skoro o jego decyzjach, o jego bitwach, a trzeba pamiętać, że on w swoim życiu stoczył kilkadziesiąt bitew i potyczek. Bodajże 47, o ile dobrze pamiętam. Więc on tak naprawdę ciągle był w siodle i ciągle walczył. Ciągle starał się scalić te tereny, nad którymi sprawował władzę i pozyskać nowe. No bo trzeba pamiętać o tym, że kiedy jedziemy nad Morze Bałtyckie i leżymy sobie tam, nie wiem, w Kołobrzegu, w Mielnie czy gdzieś we Władysławowie, no to trzeba Bolkowi podziękować, bo to on przyłączył tak naprawdę Pomorze do ziem polskich.
6: No właśnie, powiedzmy, że Polska wówczas przechodziła dość specyficzny czas, prawda, bo była podzielona między nim a jego bratem Zbigniewem.
5: Tak, zgadza się, no bo tutaj znowu musimy wrócić do jego ojca, czyli Władysława Hermana. Miał starszego syna Zbigniewa, z tym, że on był z pierwszego związku takiego, powiedzmy, no niekościelnego, jeszcze gdzieś tam pewnie w słowiańskiej tradycji, słowiańskiej obyczajowości został zawarty. I pomimo tego, że Bolesław był drugim synem Władysława, to jakby od razu został wyznaczony na tego następcę tronu.
6: No, i tak wymodlony tak naprawdę.
5: Trochę tak,
6: prawda?
5: Bo oni się bardzo starali, przynajmniej tak przekazują źródła, że no, nie było łatwo. Łącznie z tym, że została wysłana delegacja z takim podobno dzieciątkiem wykonanym ze złota.
6: Tak, to było wielkości niemowlęcia.
5: Tak, żeby wymodlić, żeby ten złoty niemowlak został zamieniony na żywego.
6: No i to do Francji aż pojechało.
5: Tak, do Saint-Gilles. Natomiast no, nie wiadomo, czy to poskutkowało, czy coś innego. W każdym razie rzeczywiście jakiś czas potem przyszedł na świat nasz Bolek. I Bolek od samego początku był bardzo takim aktywnym młodym chłopakiem, bo no, też musimy sobie zdawać sprawę, że troszkę inaczej wyglądało życie w tamtych czasach. Do 7 lat mniej więcej był pod opieką kobiet. Był paziem, no więc tam uczył się życia, funkcjonowania na dworze. Pewnie obserwował te wszystkie wydarzenia, w których brał udział jego ojciec i chyba bardzo za tym tęsknił, bo kiedy został giermkiem, czyli po postrzyżynach, po tym osiągnięciu tego 7 roku życia, podobno wymógł na swoim ojcu, żeby pozwolił mu pojechać na pierwszą wojnę, na pierwszą potyczkę. No, giermkowie nie mogli brać udziału w takich potyczkach, no ale no, to był jednak książęcy syn. Ojciec go zabrał i już od początku było widać, że on się doskonale w tej wojaczce i w tych trudach związanych z walką doskonale odnajdywał, chociaż podejrzewam, że no, miecza to on jeszcze w dłoni pewnie dzierżyć i nie mógł, a przynajmniej takiego pełnowymiarowego miecza.
6: No tak,
5: bo to
6: powiedzmy, że one były dość ciężkie.
5: Tak. ale był pełen chęci. No i kiedy Bolek ma lat, pewnie około 14, tak przypuszczamy oczywiście, no bo to wszystko są przypuszczenia, około 14-15 lat zostaje pasowany na rycerza przez swojego ojca. No też nie do końca wiemy, być może było to w katedrze, bo katedra wtedy funkcjonowała, no nie ta, która jest teraz i nawet chyba nie w tym miejscu, bo ślady tej pierwszej prawdopodobnie drewnianej katedry są nieco bardziej na północ niż obecna katedra, ta murowana. A jeżeli nie tam, no to w Palatium. Na pewno gdzieś no musiała być, że tak powiem, niezła impreza na zamku, skoro książęcy syn został pasowany na rycerza. No i oczywiście od razu zasłynął tym, że jeszcze zanim został pasowany na rycerza, to dowodził przy zdobywaniu, przy obronie Santoka. Więc no, to naprawdę to musiał być chłopak z niesamowitym temperamentem i zapałem do tego, żeby walczyć.
1: Powiedzmy, że to pasowanie na rycerza również symbolicznie możemy oglądać w tej chwili na rynku Starego Miasta.
5: Tak, samo południe, jeżeli się wybierzecie, zobaczycie właśnie odtworzoną scenę pasowania na rycerza, przy okazji wysłuchacie polskiego hejnału.
1: A propos tych modłów i kościoła pod wezwaniem świętego Idziego, bo do niego właśnie kierowano modły, tak, to również poszukujemy takiego kościoła w Płocku, prawda?
5: Tak, i pierwotnie lokowany ten kościół był gdzieś w granicach ulicy Tumskiej i Królewieckiej, ale dzięki odkryciu tego wczesno-średniowiecznego cmentarzyska na tyłach, powiedzmy, obecnego Pałacu Ślubów, czyli Pałacu Rodziny Flatau, okazuje się, że być może ten kościół czy kaplica świętego Idziego znajdowała się właśnie tutaj.
1: I przypomnijmy, że właśnie ten kościół czy ta kaplica została zbudowana, ufundowana przez Władysława Hermana
5: w Podzięce, tak, za to, że na świat przyszedł jego syn. No jak wiemy, syn dzielny, syn waleczny, syn, który, wspominałem już o tym, że zasłynął nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. On też przeniósł tutaj na płocki grunt i na polski oczywiście mnóstwo zachodnich wzorców. To był bardzo nowoczesny władca, bardzo otwarty na wprowadzanie zmian, na dostosowywanie się jakby do nowoczesnych, ówczesnych oczywiście trendów i to mu się udawało, naprawdę, to mu się udawało i dlatego Płock był takim bardzo ważnym miejscem, do którego wracał, z którego sprawował swoje rządy. No sprawował je w taki sposób, jak wtedy to miało miejsce, czyli większość spraw załatwiano siłą, jeżeli nie siłą, to innymi argumentami, bo to zawsze można było kogoś wygonić, można było kogoś tam oślepić, pozbawić języka. No, tak, pamiętam.

0: poparcie może władców krakowskich. Zresztą on Płock bardzo lubił. Tutaj sobie urządził tę swoją siedzibę i stąd władał. Inaczej niż jego syn oczywiście, bo Władysław Herman, tak jak mówię, no, zachowując oczywiście jakiś tam dystans do kronik, przedstawiany jest jako taki władca, który no, nie wsławił się żadnymi wielkimi bitwami, nie wsławił się żadnymi nadzwyczajnymi osiągnięciami, ale z drugiej strony uważam, że to był sukces Władysława Hermana, bo jeżeli w tamtych czasach, a trzeba pamiętać, że to były trudne czasy, przez cały czas ktoś tutaj był zainteresowany zdobyciem tych ziem i bardzo zamożnego Mazowsza, bo Mazowsze świetnie sobie radziło i tak naprawdę było takim miejscem, które nie było specjalnie atakowane. No oczywiście od północy tutaj do nas przyjeżdżali z wizytami Prusowie, Bałtowie, Jadźwingowie, czy nawet Litwini. No ale jakby do nas nie docierali z południa Czesi. Od zachodu Niemcy też nie. No Ruś próbowała, ale też no, niekoniecznie zawsze do nas docierała. Czyli to był taki ostatni bastion w zasadzie nienaruszony i doskonale funkcjonujący. Jeszcze po czasach wcześniejszego Masława, czy Miecława, jak go tam zwą w kronikach, Mazowsze naprawdę płynęło, to była taka kraina płynąca mlekiem i miodem. Tutaj świetnie wszystko się działo, świetnie funkcjonowało i ja się nie dziwię, że Herman się przeniósł tutaj na Mazowsze, też bym się przeniósł.
1: No i tu też zakończył swój żywot.
0: No tak, tutaj zakończył żywot i został najprawdopodobniej pochowany w Płockiej Katedrze, tak jak jego małżonki i analogicznie z Bolesławem III, zwanym Krzywoustem, który co prawda zmarł w Sochaczewie, no ale pochowany został w Płockiej Katedrze, no była
1: ale
0: jedyna katedra
1: się w
0: tutaj. Ale urodził się w Płocku.
1: Czyli tak, jeden zmarł w Płocku i to wiemy na pewno, tak. a ten na pewno wiemy, że się urodził, prawda?
0: Tak, znaczy, no, z tym na pewno to przy badaniach historycznych to ja bym uważał.
1: No duże prawdopodobieństwo.
0: Tak, ale najprawdopodobniej, o, jeżeli powiemy, że najprawdopodobniej urodził się w Płocku, tak zresztą przyjmują historycy, no i zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby gdzie indziej się urodził. No z pewnością tutaj to ja wiem, że powiedziałem z pewnością, ale no, to było takie miejsce, gdzie bezpiecznie mógł przyjść na świat potomek księcia i sobie dorastać.
1: I ślady Władysława Hermana i Bolesława III, zwanego Krzywoustym, na pewno znajdziecie w naszym mieście i warto również właśnie wędrować sobie tymi ścieżkami i pooglądać to, do czego już zachęcaliśmy we wcześniejszych audycjach.
0: Koniecznie, tak. I pamiętajcie, że książę czeka na was na Placu Książęcym.
1: No właśnie. Moim gościem był Michał Stańczak, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci za przybycie do studia.
0: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Piotr Niesłuchowski, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Strategii, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Płocka, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa.
1: Mamy koniec maja, w związku z tym kończy się już jedna z akcji, Rowerowy Maj. Przypomnijmy, na czym ona polega.
3: Rowerowy Maj to akcja, która aktywizuje uczniów u nas w szkołach podstawowych. Zachęcamy do tego, żeby korzystać z roweru jako tej codziennej formy transportu, nie tylko dla osób dorosłych, które dojeżdżają czy to do pracy, czy to na zakupy, czy w ramach rekreacji, ale chcemy, żeby ta przyjemność z jazdy rowerem była już od najwcześniejszych lat. Dzieciaki wiadomo, że uwielbiają się ruszać. Chcemy, żeby to robiły również w drodze do szkoły i ze szkoły. Stąd przyłączenie się miasta Płocka do akcji Rowerowy Maj jest już bardzo długą tradycją i nasi uczniowie korzystają z tego bardzo chętnie. Mamy 20 placówek, które uczestniczą w tej akcji. No w tym momencie mamy tych przejazdów zarejestrowanych ponad 100 tysięcy, 101 tysięcy już przekroczyliśmy. Uczestników jest tej akcji 5764, więc to jest bardzo duża grupa społeczna i aktywna. Także mamy nadzieję, że to, co przyjdzie w podstawówce z aktywności fizycznej, taka pamięć mięśniowa, można by też powiedzieć, no to też będzie utrwalane w dalszych etapach życia u tych młodych ludzi.
1: Rowerowy Maj, podsumowanie akcji, rozdanie nagród kiedy?
3: Planujemy to na 12 czerwca, więc ci, którzy są na szczycie rankingu, muszą być gotowi na ten dzień, zabezpieczyć sobie czas i mieć możliwość uczestniczenia w rozdaniu nagród. Także trzeba uważać, te informacje z Urzędu Miasta będą szły do placówek, kto uczestniczy w tym podsumowaniu i jest zwycięzcą, więc ja mam nadzieję, że walka będzie trwała do ostatniego dnia i każdy będzie mógł dodatkowo przyczynić się dla siebie, do swojej indywidualnej oceny i tego, no,

0: charakteru uczestnictwa, ale też będzie współpracował i zrobi i dość przyjazdu dla swojej grupy czy klasy.
1: Rozmawialiśmy już na temat kolejnej akcji, która rozpoczęła się w marcu bodajże. To była Rowerowa Stolica Polski. Trwała wówczas rozgrzewka i ona trwała do 21 maja. Powiedz mi, czy sporo osób z Płocka uczestniczyło w tej rozgrzewce? Czy to jest wiadome, czy nie?
0: Tak, mamy takie informacje. Jako, że jesteśmy partnerem tej akcji w ramach ogólnopolskiej rywalizacji, mamy też podgląd pod to, w jaki sposób nasi uczestnicy kręcący dla miasta, bo to nie tylko muszą być mieszkańcy miasta, ale to mogą być oczywiście osoby, które chcą dla naszego miasta zdobywać te kilometry. Mamy informację, że w tej rozgrzewce dystans, który został osiągnięty, to 23,5 tysiąca kilometrów dla Płocka, więc moim zdaniem jest to bardzo ładny wynik. Ta rozgrzewka jest taką akcją troszeczkę, żeby zaznajomić się z samą aplikacją, żeby zobaczyć, jak to jest kilometry nabijać, tam w jaki sposób aplikacja funkcjonuje. No ale ona też ma określony sposób podsumowań. Można sobie zobaczyć swój trening, z jaką prędkością się jechało. Więc statystyki i uwzględnienia na mapie, gdzie się było, no to też fajnie mieć w telefonie. Nie trzeba już sobie tego notować, to wszystko robi za nas aplikacja.
1: No właśnie, to troszkę inaczej niż rowerowy maj, prawda? Tutaj żadnej aplikacji nie mamy, natomiast w Rowerowej Stolicy Polski mamy aplikację i ona jest obowiązkowa, żeby wykręcić te kilometry dla naszego miasta. Akcja już jest realizowana od wielu lat. Pomysłodawcą było miasto Bydgoszcz, ale to się tak rozrosło. Ile miast uczestniczy w tym roku w tej akcji?
0: A w tym roku mamy 57 samorządów, więc tutaj dodatkowo mamy większą ilość uczestników tego wydarzenia, bo w zeszłym roku były to bodajże 54 samorządy, więc jest ich teraz więcej. Mamy większą rywalizację, więc ja myślę, że to też może sprawić, że będzie bardziej atrakcyjne, bo to też jest tak, że możemy ze swoją rodziną z innego miasta porywalizować, kto więcej przejechał, połączyć się tam też ze znajomymi, więc jak najbardziej jest to taka aplikacja interaktywna. No ale ja myślę, że przede wszystkim to ma przynosić radość z jeżdżenia na rowerze i ta jazda, interakcja z innymi rowerzystami na szlaku, to jest ten najważniejszy element. No przypomnę, że nie trzeba mieć do tego własnego roweru. W Płocku możemy korzystać z rowerów miejskich, więc to nie jest tak, że dla każdego jest przeszkodą, że nie mam roweru, no ja nie mogę, tak? No nie ma takiej wymówki u nas, tak? Rowery stoją na ulicach, 500 rowerów do dyspozycji, więc jak najbardziej można się włączyć w tą akcję, nawet nie posiadając roweru, tylko aplikację w telefonie. I chęci.
1: Jak to było w latach ubiegłych? Czy płoczanie chętnie włączali się w tą rywalizację?
0: Mieliśmy w zeszłej edycji 34 miejsce, przejechaliśmy 75,5 tysiąca kilometrów, więc jest to też dobry wynik. Ja myślę, że z każdym rokiem tych aktywnych ludzi widać coraz więcej, tak? To nie zaszkodzi, jak ktoś, kto jedzie rowerem, sobie po prostu tą aplikację włączy i dobije nam kilometry. Pamiętajmy tylko, żeby nie używać tego smartfonu podczas jazdy rowerem, tylko przed ruszeniem na rower włączyć, schować telefon do plecaka albo w etui na kierownicy, tak, żeby on nie rozpraszał naszej uwagi, żebyśmy mogli poświęcić swoją uwagę do jazdy na rowerze. Co do bezpieczeństwa, to ja chciałem przypomnieć tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ zmieniają się przepisy teraz od czerwca i młodzież i dzieci do 16 roku życia, jeżdżąc teraz na rowerach elektrycznych czy hulajnogach, będą obowiązkowo musiały posiadać kask rowerowy. I ta zmiana jest zmianą wynikającą z ustawy, ona obowiązuje w całej Polsce, więc tutaj proszę pamiętać, odpowiednio wyposażyć swoją młodzież, swoje pociechy, tak żeby nie dostać mandatu, a przede wszystkim zmiana ustawowa miała na celu podniesienie bezpieczeństwa tych najmłodszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego.
1: No właśnie, to bezpieczeństwo jest bardzo ważne na drogach, zwłaszcza, że tych wypadków coraz więcej mamy, prawda? Także i rowerzystów. 1 czerwca rusza już rywalizacja między miastami i będzie trwała do końca czerwca, więc przez miesiąc będziemy mogli kręcić te kilometry dla naszego miasta.
0: Ja powiedzmy, tutaj jeszcze mogę nadmienić. Oczywiście to jest dla nas pewna akcja związana z propagowaniem jazdy na rowerze, natomiast dla tych najbardziej aktywnych, mamy nagrody. Po poprzednich latach mieliśmy karty podarunkowe. Tutaj pierwsza nagroda to była karta podarunkowa o wartości 800 zł. To są nagrody indywidualne, natomiast te indywidualne są podzielone na dwie podstawowe kategorie, czyli ogólna kategoria, w której wszyscy uczestniczą i dla dzieci, uczniów płockich szkół. Tak ją nazwaliśmy. Ten, kto ma legitymację z płockiej szkoły, może wystartować jako uczeń w tej dolnej klasyfikacji. I tutaj mamy podział również jak w tej dużej podziałce na płcie. Oddzielnie są kobiety, oddzielnie są mężczyźni, więc tutaj ta rywalizacja jest tak, że panie też mają szansę na nagrody i też mogą zdobyć główną nagrodę. Tutaj stwierdziliśmy, że no panowie często są tacy, jak widzimy na trasach, ubrani odpowiednio, szybki rower, więc chcemy dać też paniom szansę. Notabene wygrywa u nas w Płocku cały czas pani Katarzyna Łęgowi, którą serdecznie pozdrawiam. Co roku rywalizuje razem z nami i co roku jest pierwsza, więc pytanie, czy jest jakaś konkurencja, która może dorównać lub prześcignąć panią Katarzynę. Ja gorąco zachęcam i kibicuję też pani Katarzynie oczywiście.
1: A wśród mężczyzn tutaj ta dominacja jest różna, rozumiem, tak?
0: Wśród mężczyzn bywa różnie. Tutaj mieliśmy różne kategorie, natomiast pan Henryk Owczarski jest tą osobą, która ostatnio wygrywał nas najczęściej. Natomiast pan Krzysztof Szymczak również wygrywał, zajął pierwsze miejsce w 2024 roku. Panów również pozdrawiam. To są nasi stali uczestnicy tej rywalizacji i wiedzą, że to jest dobra zabawa.
1: Powiedziałeś 34 bodajże miejsce w ubiegłym roku, no więc pniemy się do góry. Jest coraz lepiej. Jak myślisz, jak to będzie w tym roku? Bo przecież tych ścieżek rowerowych w Płocku jest coraz więcej. Ten sport rowerowy jest też coraz bardziej popularny, więc myślę, że coraz więcej osób uczestniczy również właśnie w tej akcji.
0: Tak, widzimy, ten ruch rowerowy na naszych ulicach się zwiększa. Widzimy, że dużo jest nowych rowerzystów, młodych rowerzystów. Ta aktywność społeczna w ruchu rośnie. Oczywiście my staramy się tą infrastrukturę przygotować jak najlepiej. Przygotowujemy ją tak, żeby ona w okresie całorocznym była dostępna również w te chłodne dni. W zimowe też staramy się dostosowywać te drogi rowerowe, żeby one były odśnieżone, posypane, tak żeby ten, kto chce jeździć całym rokiem rowerem, również miał taką możliwość. No to już jest jakby indywidualna decyzja, czy ktoś w deszczu, czy śniegu chce jechać, czy nie chce jechać, natomiast taka możliwość zawsze jest i my jako miasto staramy się przygotować tą naszą infrastrukturę na tyle, na ile można oczywiście.
1: Co dostaje w takim razie miasto, które wygrywa? Czy jest to jakaś specjalna nagroda?
0: Jest to oczywiście puchar, który miasto dostaje w pewien sposób symboliczny. Natomiast,
1: czyli puchar przechodni.
0: Tak, znaczy my nie mierzymy w puchar. Jeżeli by się udało go faktycznie zdobyć, no to byłoby super. Musielibyśmy natomiast poprosić tutaj chyba wszystkie kluby kolarskie w okolicy, żeby jeździły na naszą korzyść.
1: Bo no wiem, to poprośmy, w takim razie niech tak będzie.
0: Zdecydowanie tak, jak najbardziej prosimy o to, żeby każdy w klubie kolarskim powiedział swojemu koledze, żeby taką aplikację zainstalował i jeździł dla nas. To jest na pewno później duma z tego, kto wygra, kto zajmie na podium wysokie miejsce, że jest tutaj taka możliwość zdobycia i kręcenia kilometrów dla miasta. Od razu powiem, że to jest też pewnym przelicznikiem, więc to nie jest tak, że im większe miasto, tym ma łatwiej. To jest przelicznik względem liczby mieszkańców, więc tutaj te algorytmy muszą popracować, żeby w miarę wyrównać te szanse.
1: Piotrze, tych dróg rowerowych jest coraz więcej, tak jak powiedzieliśmy u nas. Także ta infrastruktura rzeczywiście się poszerza. Kolejne umowy zostały podpisane niedawno. Gdzie te drogi rowerowe w Płocku się pojawią?
0: No, tych dróg rowerowych będzie bardzo dużo. Ja myślę, że wszyscy już słyszeli o tym, że będzie kładka pod Starym Mostem podwieszona i ze Starego Miasta na Radziwie będziemy mogli się dostać szeroką 3-metrową kładką bezpieczną dla wszystkich, bez ruchu samochodowego będziemy mogli bezpiecznie tam przejechać. No, ale z badań, które mieliśmy, z własnych tych obserwacji również przekuliśmy na projekt pomysł połączenia ronda na ulicy Wyszogrodzkiej z Nowym Mostem. Tutaj pojawi się wzdłuż trasy Popiełuszki nowa droga rowerowa do ulicy Grabówka i będzie można przejechać właśnie na istniejący Nowy Most. Tam jest droga rowerowa po prawej stronie, bardziej od strony miasta. Będzie można tam się dostać. Natomiast w ramach tego projektu, który będzie kosztował 12 milionów złotych, również włączymy ulicę Grabówka do Słonecznej. Zrobimy zupełnie nowy dojazd, częściowo ulicą Norbertańską. Tam będzie osiedlowymi uliczkami przejazd. I nowa droga rowerowa pojawi się na osiedlu Wyszogrodzka w ulicy Południowej. Ulicy Spółdzielczej już mamy, więc pięknie zamkniemy taką pętlę do Piłsudskiego i do Chopina, więc będzie można tutaj przejechać trasami rowerowymi, bezkolizyjnymi właściwie z ruchem samochodowym. Także będzie ona bezpieczna, mam nadzieję, i każdy będzie mógł z niej skorzystać. Mamy tutaj kilka przetargów, które rozstrzygamy. No w tym momencie najnowszy przetarg, który daje nam możliwość nowej drogi rowerowej, to jest ulica Czwartaków. Ulica Czwartaków, brakuje tam drogi rowerowej, ona się kończy mniej więcej na wysokości aktualnego basenu Podolanka i dalej nie można się dostać do Jana Pawła tutaj w stronę jakby centrum, patrząc w ten sposób. Będzie nowa droga rowerowa, 2 miliony złotych na to wydamy, ona się pojawi i zepnie pięknie ulicę Czwartaków w całości aż do ulicy Jana Pawła z jednej i z drugiej strony. Przebudujemy również drogi rowerowe, które są w kilku miejscach. Między innymi takie duże zadanie rowerowe dotyczy ulicy Kobylińskiego. Od Łukasiewicza w tym momencie nie można przejechać ulicą Kobylińskiego przy cmentarzu. Tam pojawi się nowa droga rowerowa. Ona wepnie również drogę rowerową, która jest aż do Ronda Grabskich. Przy ulicy Mościckiego będzie przejazd przez Światła i tam dalej też. Ta niewidoczna droga rowerowa, która w tym momencie jest faktycznie drogą rowerową tam wyznaczoną, ona uzyska już właściwy asfalt, więc będzie ją widać w terenie, każdy będzie mógł z niej skorzystać. Uczytelnimy tą organizację ruchu, która tam jest. Pojawi się też nowa droga rowerowa na Radziwiu. Tam będziemy mogli przejechać między innymi ulicą wąską i kolejową. Zrobimy specjalny wjazd na ulicę Kutnowską, tak żeby można było bez problemu wjechać od strony osiedlowej Radziwia na tą szybką trasę pod górę.
1: No więc tych dróg rowerowych coraz więcej, także zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcjach, nie tylko tych, które są organizowane co roku w okolicy czerwca czy też maja, ale zachęcamy do jeżdżenia właściwie całym rokiem, tak jak ty to robisz.
0: Dokładnie, zapraszam serdecznie na rower, jest pogoda sprzyjająca, spotkajmy się na trasie.
1: Dziękuję bardzo, Piotr Niesłuchowski, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Strategii, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Płocka, był dzisiaj moim gościem.
0: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
2: SK Płock.
1: Anna Krusiewicz i Marzena Kuć z Płockiego Wydziału MSCDN-u są dzisiaj moimi gośćmi. Witam Was w studiu.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Pierwszy płocki festiwal STEAM. Już niedługo w Płocku. Mnie STEAM kojarzy się z grami, ale to nie o to chyba chodzi jednak. To jest jakaś metoda w nauczaniu. Wyjaśnijcie w takim razie, o co chodzi.
3: Tak, w STEAMie też można grać, ale rzeczywiście nie o to chodzi. Chodzi o metodę nauczania. Strategię edukacyjną. Mm-hmm. Ona opiera się na 5 takich obszarach i ten skrót STEAM to jest właśnie, to są pierwsze litery tych obszarów. Jest science, jest technology, engineering, arts i królowa nauk, na koniec matematyka.
1: No dobrze, czyli w takim razie teraz przetłumaczmy po polsku.
4: No oczywiście już od wielu lat pracujemy nad tą metodologią, ale tak naprawdę nasze życie jest takie STEAMowe, tak? Mhm. Czyli zajmujemy się jednocześnie różnymi rzeczami, nie nazywamy tego matematyką, technologią, informatyką, tylko po prostu rozwiązujemy problemy.
3: I łączymy to. Prawda? Potrzebujemy połączenia tych wszystkich obszarów.
1: I to jest życie.
4: I to jest życie i w tym kierunku. Zarówno, właściwie można by było się odnieść również do podstawy programowej, która jest nowa. i w której chcemy iść właśnie również w tym kierunku, bo takie są założenia ministerstwa od września, jak i właśnie w tej metodzie, tak ona się pięknie wpisuje w to.
1: Czyli generalnie w metodzie STEAM widzicie przeszłość.
3: Zdecydowanie, nawet teraźniejszość. Ja bym powiedziała, że teraźniejszość, bo chyba my potrzebujemy, uczniowie potrzebują właśnie takiej pracy projektowej, bo to jest jednak praca projektowa, łączącą no i naukę, świat przyrody, technologię, wykorzystanie matematyki, ale również ten obszar chociażby taki może arts to trochę nam zawęża, bo raczej chodzi o w ogóle podejście takie humanistyczne, czyli pewną wrażliwość, odbieranie tą drugą półkulą, prawda? To też jest nam potrzebne, przecież w życiu również. I chodzi o to, żeby te treści, które mamy w szkole, treści właśnie chociażby z podstawy programowej, tak łączyć, żeby jednocześnie pracować na tych różnych obszarach.
1: No właśnie, bo do tej pory właściwie no mówiło się tak, idziemy na lekcje matematyki, idziemy na lekcje języka polskiego i zamykaliśmy się, prawda, w takich klateczkach.
3: Tak, tak.
1: I nie myśleliśmy globalnie. A w tej chwili ta nauka jednak idzie w innym kierunku, żeby uczeń zaczął myśleć też w taki sposób, jak później no, będzie myślał w swoim życiu, prawda, dorosłym.
3: Poza klasą lekcyjną.
1: Poza klasą lekcyjną.
3: Oczywiście to nie jest takie łatwe połączyć te różne obszary i też w tym naszym systemie klasowo-lekcyjnym to też na organizacja przedmiotowym, tak? To też nie jest łatwe, bo wciąż mamy plan lekcji. Pewnym rozwiązaniem no, jest zapowiadany tydzień projektowy, bo rzeczywiście wtedy to wymusi zmianę organizacji i właśnie ten tydzień projektowy znakomicie, jeśli on będzie bazował na tej metodologii STEAM, właśnie na projektach STEAM.
4: Jeszcze bym dopowiedziała, że tu w tej metodologii też bardzo ważne jest takie doświadczanie, eksperymentowanie przez dzieci, samodzielność pracy, bo nasze dzieci nie do końca są samodzielne. Pani nie powiedziała, to ja nie zrobiłem. A my chcemy, żeby właśnie ćwiczyć u dzieci taką samodzielność w podejmowaniu decyzji, nieważne czy dobre, czy złe.
1: I ta metoda im w tym ma pomóc.
3: Na pewno pomaga, bo my już przetestowaliśmy jako instytucja też wiele, wiele projektów właśnie wokół metody STEAM i to na pewno działa.
1: W takim razie mamy pierwszy płocki festiwal STEAM. Festiwal kojarzy się z czymś rozrywkowym. Dlaczego festiwal?
3: No właśnie po to troszkę, żeby
4: się bawić.
3: Żeby trochę się pobawić nauką, edukacją, żeby widzieć w tym również radość. To jest, bardzo trudno jest połączyć, prawda, że szkoła i radość, i nauka i radość.
1: To niekoniecznie, nie idą w parze, a jednak można.
3: Więc hasło festiwal myślę.
4: To mogłoby być celem właściwie takim, żeby pokazać właśnie radość w nauce, w uczeniu się, w doświadczaniu.
1: Z czego w takim razie uczniowie, ale nie tylko, będą mogli czerpać radość podczas tego festiwalu.
4: Tak. Ten festiwal jest tak naprawdę zaadresowany zarówno dla uczniów, dla nauczycieli i dla dyrektorów. On tak troszeczkę dwutorowo idzie, bo w tej chwili, przed samym festiwalem, zaprosiliśmy szkoły do współpracy. Czyli chcemy, żeby to oni zorganizowali, właśnie mówiąc o tej samodzielności. Żeby większość tych stanowisk, które tam będą, gdzie będzie można doświadczać nauki, żeby zaplanowali, zorganizowali i przeprowadzili uczniowie naszych płockich szkół.
3: Te zadania będą pod hasłem STEAM i Płock, żeby tutaj też to miasto nasze było promowane, piękne miasto, mamy się czym chwalić, więc to jest taki też troszkę problem do rozwiązania. Jak pokazać to, co jest ciekawe w mieście, no, zachęcać też innych do odwiedzania.
1: No dobrze, czyli będziemy mieli stoiska przygotowane przez uczniów, dla uczniów, rozumiem. Co na tych stoiskach?
3: Będą STEAMowe zadania.
4: Ja może powiem, że z nami współpracuje 10 szkół, płockich szkół, to jest 2, 3, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20 i 23 i to będą właśnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, doświadczenia, gdzie uczeń podchodząc do stoiska będzie mógł wykonać, czegoś się nauczyć, czegoś doświadczyć.
3: Nie tylko obserwować i słuchać, ale coś zrobić rzeczywiście, jakieś krótkie zadanie, bo to oczywiście taka formuła, troszeczkę formuła takiego festiwalu nauki, bo to też przecież znamy, więc krótkie zadania do wykonania na poszczególnych stoiskach. Oczywiście uczniowie będą gromadzić jakby punkty, nazwijmy to tak roboczo, na poszczególnych stoiskach.
1: Ale rozumiem, że wy to koordynujecie, bo skoro tu tyle szkół uczestniczy w tym, no to nie fajnie. fajnie byłoby, gdyby te zadania były podobne, przygotowane przez różne szkoły, prawda?
3: Na każdym etapie wspieramy merytorycznie, pomagamy, też podpowiadamy, bo tam tej pracy do wykonania i przez nauczycieli, i przez uczniów danej szkoły jest sporo, więc pomagamy na każdym etapie i organizacyjnie, i merytorycznie, więc zadbamy na pewno o to, ale też co ważne, każda z tych szkół, które Marzenka wymieniła, ona troszkę się specjalizuje w czymś innym, możemy powiedzieć, prawda? W cudzysłowie oczywiście, ale troszkę w czymś innym i świetnie, jeśli pokażą, bo może ktoś bardziej w stronę artystyczną, może ktoś bardziej w stronę technologii i tak dalej. Więc niech też ten swój potencjał pokazują w tych właśnie zadaniach, ale wspomagamy oczywiście.
4: No nauczyciele tych szkół w ogóle byli u nas na warsztatach, na zajęciach, bo my takie zajęcia już od lat prowadzimy, więc mieli możliwość przyjrzenia się, prowadziłyśmy zajęcia również dla dzieci i nauczyciele obserwowali, więc ja jestem pewna, że będą świetne pomysły.
1: Ale dziewczyny, powiedziałyście tutaj, że no nie tylko dla uczniów, bo to będzie również i dla dyrektorów, i dla nauczycieli. Co dla nich w takim razie zostało przygotowane podczas tego pierwszego festiwalu?
3: Tak, formuła jest taka, że zapraszamy potem już na sam festiwal 3 czerwca, zapraszamy drużynę z danej szkoły, ale bardzo nam zależy, żeby z tą drużyną przyszli również nauczyciele, przynajmniej dwójka nauczycieli, żeby również dyrektor tutaj do nas zajrzał na ten festiwal, bo to jest też ważne, żeby właśnie nauczyciele zobaczyli, jak takie zadania są przygotowane, jak to wszystko wygląda, ale oprócz obserwacji tych stacji zadaniowych, też dla nauczycieli i dla dyrektorów będzie taki panel, gdzie będziemy właśnie pokazywać różne dobre doświadczenia, bo oczywiście my będziemy również brały w tym udział, będziemy mówić o STEAM-ie, o tym, jak planować takie projekty, jak realizować, co się sprawdza, co się nie sprawdza. I tutaj, co ważne, mamy takie 3 szkoły, które będą w tym panelu, myślę tutaj takie wiodące też, dyrektorzy czy nauczyciele z tych szkół, przedstawiciele, ponieważ te 3 szkoły...
4: SP numer 11, 12 i 20.
3: Tak, to te 3 szkoły brały udział przez prawie 2 lata w projekcie, który koordynuje miasto, gmina, miasto Płock. Projekt nazywa się Miasta Przyszłości STEAM i właśnie o rozwoju metodologii STEAM też jest tutaj mowa. My w tym projekcie jako MSCDN jesteśmy partnerem merytorycznym i wspieramy również te 3 szkoły, ale to właśnie w tych 3 szkołach przez cały rok szkolny odbywały się zajęcia takie stricte STEAMowe właśnie, całkowicie oparte na tej metodzie. Były to przygotowane projekty. Co ciekawe, w tych szkołach też były te zajęcia prowadzone na przykład równolegle przez 2 nauczycieli. Ten projekt, który właśnie koordynuje miasto, on się już kończy, a jakby no, też częściowo efektem czy pokazaniem tych dobrych rozwiązań projektowych będzie właśnie ten festiwal.
1: Mhm. No dobrze, będą też jakieś, nie wiem, wykłady dla nauczycieli? Jak to będzie wyglądać?
3: To zanim o wykładach dla nauczycieli, to myślę, że powiem o wykładzie, czyli takim spotkaniu dla uczniów, bo też chcemy, żeby na początku festiwalu było takie krótkie, motywujące spotkanie dla uczniów. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o gościa, to pozostawimy to niespodzianką, ale to będzie ktoś spoza edukacji. Ktoś, kto opowie trochę właśnie
4: zelektryzuje uczniów.
3: Zelektryzuje, może o innowacjach trochę opowie.
4: Tak.
3: O takim innym podejściu, więc to na pewno dla uczniów się odbędzie, ale też chcemy, żeby właśnie nauczyciele i dyrektorzy mieli przede wszystkim przestrzeń do rozmów między sobą, bo to znakomicie działa i to spotkanie przy przysłowiowej kawie czasem daje więcej niż długi wykład. Bo pamiętajmy, że płockie
1: szkoły... Czyli rezygnujecie w ogóle z wykładów?
3: Tak, rezygnujemy z takich tradycyjnych wykładów. Pamiętajmy, że płockie szkoły w większości, myślę, a na pewno te 10, które tutaj się zgłosiło do nas, to są szkoły, które już jakby są zapoznane z tą metodą. Niektóre ją świetnie przećwiczyły, tak jak właśnie te 3 wspomniane, które biorą udział w projekcie, ale te szkoły już na pewno tej teorii mają sporo. Teraz czas na praktykę. Aha. Na wymianę właśnie doświadczeń. To będzie tak, tutaj, myślę, sprzyjało.
4: No, chcemy, żeby festiwal był inspiracją przede wszystkim dla pozostałych szkół, że tak można pracować, że to się podoba dzieciom, że oni tak chcą, bo oni się później pytają, będą takie zajęcia jeszcze?
1: Ilu uczniów z każdej szkoły pojawi się na tych stoiskach i ilu nauczycieli?
3: To tak, o stoiskach, to 10 szkół, na każdym stoisku jest zespół. Tutaj dajemy dowolność, jeśli chodzi o ilość uczniów, bo czasem, nie wiem, dwoje, troje, a czasem potrzeba więcej, a czasem pięcioro, więc tu jest dowolność, jeśli chodzi o szkoły. I tu zapraszamy, żeby no, trzech nauczycieli, troje nauczycieli się zgłosiło, również objęło opiekę.
4: I tu mówimy o organizacji na razie.
3: Tak, to są te stoiska.
4: A oprócz tego zapraszamy grupy wszystkich, czyli nie tylko tych 10, ale jeszcze pozostałych szkół do wzięcia udziału. Czyli 5-osobowe uczniowskie grupy z opiekunami, z dyrektorem, z dwójką nauczycieli przykładowo, tak? I ci uczniowie będą chodzić od stoiska do stoiska, będą te ćwiczenia wykonywać i tak mamy nadzieję, że będą zbierać, zorganizujemy taki paszport dla nich do zbierania pieczątek.
3: I jeszcze ważne, myślę, że zapraszamy te drużyny już do uczestnictwa, to żeby to byli uczniowie z klas 6-8. Czyli nieco starsi, no
4: bo takie będą ćwiczenia,
3: zadania też.
1: Myślę, że warto tu dodać, że festiwal adresowany jest do szkół podstawowych.
4: Tak, płockie szkoły podstawowe i do nich adresowany jest.
1: No dobrze. No i jeszcze warto powiedzieć, gdzie to się odbędzie.
4: Tak. Zdecydowanie.
3: W przyjaznych wnętrzach Centrum Edukacji Grupa Orlen, pewnie znane w większości, będzie w jednej dużej sali, będzie ta przestrzeń właśnie taka stoiskowa, w mniejszych będą te panele dyskusyjne i wszystko się odbywa właśnie w Centrum Edukacji.
1: To jest pierwszy tego typu festiwal. Skoro nazywacie to pierwszym, to rozumiem, że planujecie również drugi, trzeci i kolejne.
4: Takie mamy nadzieje, że tak, że się tak spodoba, że będziemy chcieli i żeby uczniowie chcieli i szkoły chciały brać udział, żeby taka była to cykliczna, coroczna impreza.
3: Myślę, że budujące i takie optymistyczne na przyszłość jest to, że te 10 szkół właściwie to była kwestia dwóch dni i już miałyśmy tą listę zamkniętą.
1: A powiedzcie, jak w ogóle pojawił się pomysł na coś takiego, na zorganizowanie tego typu festiwalu?
3: Znaczy tak, po pierwsze, no tak jak Marzenka mówiła, pracujemy już długo ze Steamem, ze szkołami, doświadczenia i zajęcia z uczniami wspólne, to długo już naprawdę dużo tej pracy, ale myślę, że też ten projekt właśnie, projekt, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to jest program Urbact i właśnie to ten Miasta Przyszłości STEAM. To jest międzynarodowy projekt i takim jakby koordynatorem czy państwem wiodącym, miastem wiodącym jest miasto Aveiro z Portugalii i między innymi Płock, nasz Płock się też tutaj znalazł, ale jeszcze chociażby fińskie miasto Oulu, jest jeszcze Dania, Litwa, więc jest kilka tych państw i to troszeczkę też poprzez wymianę doświadczeń, ale jeśli chodzi o festiwal, jesteśmy pierwsi, wiemy, że koordynatorom z Portugalii ten pomysł bardzo się spodobał, jako taki efekt też projektu, że coś, te szkoły, ci partnerzy, którzy brali w tym udział, że idzie to po prostu dalej, więc czemu nie na przyszły?
1: Wiemy już, ile szkół przygotowuje ten projekt i to całe wydarzenie, a powiedzmy w takim razie, jak, do kiedy mogą zgłaszać się szkoły, które chciałyby uczestniczyć w tym festiwalu?
3: Zapraszamy płockie szkoły podstawowe, zgłoszenia przyjmujemy cały czas, jeśli jakaś szkoła jeszcze tuż przed festiwalem zdecyduje się do dołączenia, to również zapraszamy, prosimy o kontakt z nami, na pewno będziemy tutaj elastyczni.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Moim gościem jest Adrian Fabrykiewicz, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun. Witam cię, Adrianie.
5: Dzień dobry.
1: Mistrzostwa Polski Parkour przed nami. W związku z tym mam nadzieję, że wszystko już dopięte na ostatni guzik. Prawda, czy też nie?
5: Półprawda. Niemalże wszystko już sfinalizowaliśmy, co mieliśmy sfinalizować. Natomiast ostatni tydzień to zawsze pojawia się jakaś niespodzianka, którą trzeba tam dopiąć, której trzeba przypilnować. Więc ostatni tydzień jest takim bardzo gorącym tygodniem i jest bardzo dużo niespodzianek, tych pozytywnych i tych, może nie negatywnych, ale trudnych do realizacji. Natomiast jestem przekonany o tym, że w soboty i w niedzielę, gdzie będą odbywały się Mistrzostwa Polski Parkour, wszystko przebiegnie zgodnie z planem, ze względu na to, że mimo wszystko trzymamy rękę na pulsie.
1: Dobrze, zacznijmy w takim razie od tych pozytywów, bo nie będziemy się tutaj na tych negatywach koncentrować. Skoro pozytywy, to na pewno mistrzostwa po prostu się odbędą, prawda? I będą trwały dwa dni.
5: Tak, odbędą się. Jedyne ryzyko, które istnieje, to ryzyko załamania pogody, ale mamy nadzieję i wierzymy w to i gdzieś wznosimy oczy ku niebu, aby ta pogoda dopisała. Natomiast gdyby pogoda nie dopisała, to mistrzostwa odbyłyby się w szkole podstawowej numer 16. Jednak wierzymy, że będzie to na świeżym powietrzu z uwagi na to, że będzie to na pewno bardziej dostępne dla widzów, dla osób, które by chciały zobaczyć, czym jest parkour, czym są mistrzostwa parkour. Oczywiście, jeśli będzie się to odbywało w szkole podstawowej numer 16, tam również osoby z zewnątrz, osoby, które nie są rodzicami, opiekunami, trenerami, również mogą przyjść. Natomiast no, liczymy na to, że pogoda dopisze. Na tę chwilę, jeśli chodzi o organizację, to wszystko przebiega pomyślnie, tylko tak jak wcześniej wspomniałem, zawsze w ostatnim tygodniu jest trochę niespodzianek, ale radzimy sobie wraz z Polską Federacją Parkour i Freerun i Klubem Sportowym Movement. Staramy się, aby wszystko zorganizować jak najlepiej.
1: Trzymamy więc kciuki za pogodę, a teraz przejdźmy do konkretów. Ilu uczestników weźmie udział w zawodach?
5: Może zacznę od tego, że pierwsza edycja, która odbyła się w Płocku, liczyła około 90 zawodników, kolejna 120, następna 160-170, a tutaj mamy już wyczerpany limit, bo 200 osób około zapisało się na zawody, więc frekwencja, tendencja jest wzrostowa. Nawet mieliśmy taki moment, gdzie do jednej kategorii wiekowej dołożyliśmy 5 wolnych miejsc. Te 5 miejsc zostało zarezerwowanych w ciągu 7 minut, więc widzimy coraz większe zainteresowanie i nas to bardzo cieszy, bo to też gdzieś tam odpowiedź zwrotna związana z tym, że nasza organizacja, nasze starania są doceniane i sądzę, że przebiega to bardzo dobrze z uwagi na coraz większe zainteresowanie, a także to, że uczestnicy z poprzednich edycji wracają do Płocka i dzięki temu Płock może stać się stolicą polskiego parkour.
1: Powiedzmy, co będzie się działo w sobotę, a co będzie się działo w niedzielę, bo jest podział na mniejszych i większych.
5: Tak, dokładnie. Pierwszego dnia będą startowały dzieci, podzieleni na 4 kategorie wiekowe, jeśli dobrze liczę. Będą startowały dzieci i młodzież od 8 do 15 roku życia, podzieleni na kategorie wiekowe 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Czyli dobrze powiedziałem, 4 kategorie wiekowe. Będą uczestnicy, zawodnicy rywalizowali w 2 konkurencjach. To jest konkurencja speed, czyli trzeba będzie jak najszybciej pokonać tor przeszkód. Każdego roku jest inny tor przeszkód i wydaje mi się, że nasza kreatywność wzrasta co do tego toru. Będą 2 próby przejścia toru, więc jeśli uczestnikowi, zawodnikowi coś nie pójdzie podczas pierwszego przejścia, no to może się poprawić podczas drugiego przejścia. No i będzie kategoria skill, gdzie tam trzeba będzie się wykazać trochę kreatywnością, precyzją skoków i wysokimi umiejętnościami technicznymi. Drugiego dnia zaś będą startowali dorośli, raczej już od 16 roku życia będzie można startować, więc drugi dzień będzie też wiązał się z tym, że będzie dodatkowa kategoria style i ona polega na tym, że osoby, które pokonują tor przeszkód, dodają elementy takie widowiskowe, spektakularne do swojego przejścia toru przeszkód. Te elementy to na przykład elementy zaczerpnięte z gimnastyki, z akrobatyki, breakdance i jakichś innych sportów, aktywności fizycznych, które wiążą się z tym, że następuje efekt wow, kiedy widz patrzy.
1: Podczas pierwszego dnia te 2 kategorie, o których mówiłeś, speed i skill, będą połączone i tu będzie ogólna punktacja, natomiast tego drugiego dnia zawodnicy będą mogli zapisywać się do każdej kategorii z osobna.
5: To jest słuszna uwaga, tak, bo jeśli chodzi o pierwszy dzień, to liczymy sumę punktów z kategorii skill i speed dla każdego uczestnika, dla każdego młodego zawodnika, natomiast dla każdego starszego zawodnika drugiego dnia i dinozaura, powiedzmy w cudzysłowie, bo najstarsza osoba chyba w tamtym roku startująca miała 39 lat, więc nie dinozor, oczywiście cofam swoje słowa, to bardzo młody człowiek. Natomiast trochę starszy niż te osoby, które startują pierwszego dnia. To drugiego dnia będzie tak, że każda kategoria będzie liczona osobno, będzie brana pod uwagę osobno i będzie można zdobyć nagrody i zdobyć zwycięstwo, stanąć na podium właśnie w tych poszczególnych kategoriach osobno, oddzielnie, autonomicznie.
1: Powiedz, w ubiegłym roku 39 lat, powiedziałeś, że to dinozaur, trochę się tutaj skonfudowałem. A jeżeli chodzi o ten rok, no skoro już zapisy zamknięte, to wiadomo, ile będzie miał najstarszy zawodnik?
5: Nie wiem, szczerze mówiąc. Oczywiście to, co wcześniej powiedziałem, miał element komizmu, wyłącznie, nic więcej.
1: Ja też to tak odebrałem.
5: To był komizm, nic więcej.
1: Dobrze, w takim razie wiemy, w jakich kategoriach zawodnicy będą rywalizowali ze sobą. No właśnie, rywalizowali analizowali, czy rzeczywiście rywalizacja drugiego dnia na pewno 16+, ale czy pierwszego to będzie rywalizacja taka typowa?
5: O, ja bardzo się cieszę, że to nie jest taka typowa rywalizacja. Wprawdzie nagradzane są osoby, które staną na podium, które mają najlepsze wyniki. Natomiast my jako trenerzy staramy się stworzyć taki klimat, aby dzieci bawiły się, tworzyły relacje między sobą i konkurowały na zasadzie zabawy przede wszystkim i pasji. I myślę, że taki klimat jest u nas na zawodach ze względu na to, że widać to po reakcjach dzieci, że potrafią się cieszyć, nawet jeśli to miejsce nie jest w pełni dla nich satysfakcjonujące, ani zgodne z ich oczekiwaniami. Właśnie my jako trenerzy nie stawiamy oczekiwań, a stawiamy na to, abyśmy my integrowali się jako społeczność parkurowa i cieszyli się tym dniem, że możemy się spotkać raz w roku jako ta cała społeczność parkurowa. Ludzie z całej Polski przyjeżdżają, bo jest z Bydgoszczy, i z Kalisza, i z Trójmiasta, z Suwałk, z Rzeszowa, z Łodzi i z wielu innych zakątków Polski. I to nas najbardziej cieszy. I to staramy się przekazywać dzieciom na zajęciach. Jeśli ustalamy jakiś cel treningowy, to ja też na przykład mówię swoim podopiecznym na zajęciach. To nie jest konkurowanie z drugą osobą, a konkurowanie z samym sobą. To znaczy staram się rozwijać po to, żeby mieć poczucie sprawczości, skuteczności, i o to chodzi. To jest najważniejsze, a nie to, że żeby być lepszym od kolegi czy koleżanki. To zupełnie nie w tym rzecz. Boli mnie trochę takie podejście nastawione na wyniki i na to, żeby osiągnąć sukces, i to, co dzisiaj jest tak bardzo mocno promowane w social mediach, z uwagi na to, że sport niestety jest obarczony bardzo dużym ryzykiem, że jedna chwila i wszystko może się skończyć, i może skończyć się kariera. I jeśli sport jest wszystkim, zajmowanie pierwszego miejsca, drugiego czy trzeciego i bycie najlepszym jest głównym celem, no to może się wiązać z kompletnym kryzysem i załamaniem. Dlatego no, uważamy, że i staramy się wprowadzać taką mentalność u naszych podopiecznych, aby to być najlepszym, to żeby to było tematem nieważnym, a najważniejsze jest to, żeby się dobrze bawić, czerpać właśnie z tego radość, tworzyć fajne przyjaźnie na treningach i cieszyć się z tych momentów, gdzie stawia się krok do przodu, nawet malutki. I to jest istotą.
1: Z jakiego miasta będzie najwięcej zawodników?
5: Sądzę, że z Trójmiasta. Tak. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Nie wiem, czy można to jakoś rozdzielić, ale chyba powiem tak ogólnie, że z Trójmiasta. Z Płocka będzie około 15-20 zawodników, więc w tym roku naprawdę sporo, co mnie cieszy. Wielu moich podopiecznych zapisało się w tym roku na zawody, w szczególności w tych niższych kategoriach wiekowych, w kategorii wiekowej 8-9 lat. W tych starszych też, ale mniej. Ale w tej najmłodszej kategorii wiekowej jest najwięcej moich podopiecznych. No i bardzo się cieszę, jak będę mógł ich zobaczyć na torze przeszkód i poczuć te emocje, kiedy się ich widzi zadowolonych, kiedy mogą po prostu wystartować i mogą wziąć udział w tym wydarzeniu, no to jest coś bardzo budującego, to, że możemy tworzyć taką bardzo pozytywną społeczność.
1: Niewiele czasu już zostało do Mistrzostw Polski parkour, więc chyba możemy już zdradzić, jak będzie wyglądał tor.
5: Niestety nie. Robimy tak zawsze i w ten sposób podchodzimy do zawodów, że jeśli ktoś trenuje sumiennie na zajęciach, tworzymy też taki tor, który jest osiągalny dla osób, które nie trenują parkour. Wydaje mi się, że około tak może 5% zawodników, tak, to jest górna granica, 5% zawodników to są osoby, które nie trenują parkour, a inne podobne sporty, jak ninja czy akrobatyka, i chcemy, żeby te osoby też miały jakieś szanse, żeby pokonać tor, żeby mogły nacisnąć przycisk końcowy, bo to jest dla nas ważne, bo nawet jeśli ktoś zajmie tam niższe miejsce, albo właśnie pokona tor i naciśnie przycisk, że ten tor ukończył, to też buduje w dzieciach takie poczucie mocy sprawczej, więc nie jest tak, że na przykład dana osoba nie pokona jakiejś przeszkody, no to jakby dla niego to jest koniec, już nie może pokonać toru przeszkód, tym bardziej, że my też na pewno byśmy pomogli pokonać daną przeszkodę, ale podsumowując, bo tak powiedziałem trochę naokoło, jeśli ktoś trenuje sumiennie na treningach, to sobie spokojnie poradzi i z wyzwaniami skill, i z torem przeszkód.
1: A my też będziemy wspierać. Umiejętnościami trzeba się w takim razie wykazać, żeby ten tor bez problemu pokonać?
5: No, parkour jest taką formą aktywności fizycznej bardzo ogólnorozwojową, to znaczy tu jest potrzeba wszelkich elementów treningu motorycznego, to znaczy no, potrzeba siły, wytrzymałości, techniki, kondycji, precyzji ruchów, koordynacji ruchowej, więc no, tu trzeba trenować każdy element, by sobie poradzić. Ale osoby, mówię, które chodzą na zajęcia parkour, uważam, że trener z Płocka, Adrian Fabrykiewicz, jak i trenerzy z innych miast odpowiednio przygotowują dzieci do zawodów. No jeszcze raz chciałbym podkreślić, że no jakby zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca nie jest priorytetem, ale to właśnie, żeby się bawić i żeby te wyzwania parkurowe były coraz bardziej zaskakujące, te wyzwania skill i tor przeszkód, żeby był coraz bardziej zaskakujący i sprawiał jak najwięcej frajdy, żeby to pokonanie toru przeszkód było dla dzieciaczków fajną zabawą.
1: 30 i 31 maja odbędą się zawody, a więc w sobotę i niedzielę. Mhm. Zwykle w sobotę były imprezy dodatkowe, były jakieś dmuchańce, był jakiś festyn. Jak to będzie w tym roku?
5: To znaczy w tym roku z uwagi na wiele imprez, które odbywa się na terenie Płocka, zdołamy zorganizować festynu z uwagi na to, że odbywa się m.in. Jarmark Tumski. Natomiast drugiego dnia w niedzielę, ale jeszcze czekam na potwierdzenie i na pewno umieścimy informacje wcześniej na social mediach odnośnie warsztatów rolkowych, które byłyby prowadzone przez odpowiednich instruktorów. Natomiast i tak zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do obserwowania, do kibicowania osobom, które będą zmagały się z torem przeszkód. Zapewniamy naprawdę fajne widowisko i dzieciaczki na pewno też będą zbudowane, kiedy zobaczą wiele osób, które będą kibicować im na torze przeszkód i przy innych wyzwaniach. Mamy taki klimat i takie podejście, że zawodnicy z innych miast, z innych klubów wzajemnie się wspierają. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś komuś podkładał nogę albo zachował się jakoś biernie, agresywnie albo jakoś inaczej wobec zawodnika z innego klubu. Wszyscy ze sobą rozmawiają, nie ma poczucia wyższości. My też pracujemy nad tym jako trenerzy, żeby to poczucie wyższości no, nie istniało. Ja też jestem strasznie negatywnie nastawiony do takiego poczucia, że jeden zawodnik patrzy na drugiego z góry, więc ja pracuję nad sobą, żeby tak nie patrzeć na co dzień na ludzi i działamy tak na zajęciach, żeby podopieczni moi, ale także trenerzy z innych miast tak samo działają, żebyśmy wzajemnie okazywali sobie szacunek. To jest
1: Adrian,
5: ważne.
1: W jakich godzinach odbędą się te zawody? O której godzinie zaczynacie, o której kończycie? Bo myślę, że to jest ważna informacja dla tych, którzy chcieliby po prostu przyjść i zobaczyć zawodników i zobaczyć Mistrzostwa Polski na żywo. I oczywiście podajmy lokalizację. Mówiłeś tu, w razie czego, gdyby pogoda nie dopisała, to szkoła podstawowa numer 16, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. W związku z tym, gdzie one się odbędą?
5: Mistrzostwa Polski Parkour odbędą się jak co roku na Flow Parku. To jest miejsce znajdujące się w pobliżu ulicy Hubalczyków 16, pomiędzy szkołami. Szkołą podstawową numer 8, a szkołą podstawową numer 23. To jest osiedle Podolszyce Północ, oczywiście w Płocku. Zaczynamy o godzinie 10 i kończymy o 18, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia. Natomiast by zobaczyć starty młodych adeptów sztuki przemieszczania się, jak i drugiego dnia tych starszych, to polecam przybyć około godziny 11-11.30, z uwagi na to, że początek to będzie pewnie rozgrzewka. No, że ktoś chce zobaczyć, jak się dzieci rozgrzewają, no to też zapraszam, oczywiście bardzo serdecznie. Chciałem jeszcze poprosić wszystkich słuchaczy, wszystkie osoby, które przybędą tego dnia na wydarzenie, czy to pierwszego, czy to drugiego dnia, o zabranie ze sobą grosika, albo dwóch, albo trochę więcej, ze względu na to, że będą zbierane pieniążki dla chorego Alana. Więcej informacji uzyskacie Państwo spoglądając na posty w social mediach. Alan potrzebuje wsparcia, ogromnej sumy pieniędzy na swoje leczenie, więc jeżeli mogę prosić Państwa o wsparcie, o pomoc, to bardzo proszę, żeby przyjść i zostawić, wrzucić do puszki kilka groszy, a nawet więcej.
1: No to już wszystko wiemy. Wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun, Adrian Fabrykiewicz, był dzisiaj moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
5: Bardzo dziękuję, Dariuszu, bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie.
2: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest Sebastian Nowacki, wolontariusz Fundacji Niemożliwe staje się możliwe, pomysłodawca, organizator młodzieżowych igrzysk sportowych w Płocku. Witam Cię, Sebastianie.
6: Witam serdecznie.
1: Wszyscy kojarzą Cię jako ekstremalnego rowerzystę, ale dzisiaj troszkę w innej roli, ponieważ zakończyły się młodzieżowe igrzyska sportowe w Płocku. Powiedz mi, jak wypadła impreza?
6: Jesteśmy wszyscy zadowoleni z całości wydarzenia, tak, bo trzeba pamiętać, że wydarzenie przyniosło ze sobą wiele pozytywnych emocji, wiele nagród. W tym wydarzeniu wzięło udział aż 13 szkół z Płocka, powiatu płockiego. Jak na pierwszą tego typu imprezę jesteśmy zadowoleni, tak, no bo jest to coś nowego w Płocku. Nie każdy wiedział, co to, dlaczego, kto to organizuje, jakie będą konkurencje, nagrody. Oczywiście wysłaliśmy zaproszenia do ponad chyba 30 szkół z Płocka, z powiatu płockiego. No ale i tak cieszymy się na taki odzew.
1: Powiedz mi, jakie wyzwania czekały na dzieciaków podczas młodzieżowych igrzysk sportowych w Płocku? Jakie konkurencje pojawiły się na stadionie miejskim?
6: Uczniowie mogli rywalizować ze sobą na tak naprawdę kilku konkurencjach, czyli skoku w dal, rzut piłeczką lekarską, rzut piłeczką palantową, ergometr, ale również dziewczęta biegły na 100 metrów i 600 metrów. Kolejna konkurencja dla chłopców był bieg na 100 metrów i na 1000 metrów i mieliśmy jedną konkurencję łączoną, czyli sztafetę szwedzką, dwie dziewczynki, dwóch chłopców, a sztafeta szwedzka w roli przypomnienia można powiedzieć, że to jest bieg na 100 metrów, druga osoba biegnie na 200, trzecia na 300, czwarta na 400. Rzadko spotykane, ale jest to też taką oficjalną również konkurencją.
1: No to powiedzmy w takim razie, które szkoły były najlepsze w tej rywalizacji?
6: Rywalizacja była naprawdę interesująca, intensywna. Każda młodzież spisała się na medal. Trzeba przypomnieć, że 72 dzieci otrzymało nagrody indywidualne. Dziękujemy z tego miejsca dla firm, które nas wspierały i samorządów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Odpowiadając na pytanie, trzecie miejsce w młodzieżowych igrzyskach sportowych w Płocku zajęła szkoła podstawowa numer 11 z Płocka. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 18 z Płocka. I pierwsze miejsce w młodzieżowych igrzyskach sportowych w Płocku zajęła szkoła podstawowa numer 6 z Płocka. Osoby te otrzymały wiele nagród, ale przede wszystkim więź. Rówieśnicy rozmawiali ze sobą, spotykali się, robili zdjęcia. Był na młodzieżowych igrzyskach sportowych specjalny gość. Paweł Wiesiołek, wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk, dwukrotnie na olimpiadzie, naprawdę zaszczycił na swoją osobę, ale również brał czynny udział, sędziował, nadzorował wszystkie kategorie biegowe. Razem z kolejnym sędzią Jackiem z Pomorza zrobili kawał świetnej roboty, żeby to po prostu też miało pozytywny, ale również profesjonalny punkt widzenia, no bo każdy patrzy, jak to wygląda od tej strony organizacyjnej, technicznej, bo to nie wystarczy tylko gwizdnąć i biegnijcie sobie dzieci, młodzieży, tylko chcieliśmy tak naprawdę już podejść do tego bardzo profesjonalnie na tyle, ile możemy, dlatego ogromne podziękowania z tego miejsca dla naszego wielokrotnego mistrza Polski, który trzeba dodać, że akurat wprowadził się na naszą płocką ziemię, z czego możemy być wszyscy dumni i już prowadzimy rozmowy na przyszłość, aby wprowadzić troszeczkę więcej tego sportu i korzystać z płockiej infrastruktury, bo trzeba przypomnieć, że Płock posiada jako miasto wspaniały stadion miejski. Na tym stadionie można naprawdę go wykorzystać do wielu imprez fantastycznych, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć. W dniu wczorajszym dopisała pogoda, bo to tak naprawdę, drodzy Państwo, ma ogromne znaczenie do wszelakich imprez, które odbywają się na świeżym powietrzu. Wiemy z doświadczenia, że różnego rodzaju niestety warunki pogodowe, czy to deszcz, czy śnieg w zimę, no potrafi zakłócić bardzo scenariusz danej imprezy. Tu całe szczęście się udało. Dopisali ludzie, dopisała frekwencja, dopisały media. Z tego miejsca również Państwu również dziękuję jako patronowi medialnemu Radio SK, które objęło patronat medialny nad młodzieżowymi igrzyskami sportowymi w Płocku. Jesteśmy serdecznie Państwu wdzięczni, bo jest to taka mała kolejna cegiełka, że właśnie z kilku różnych czynników możemy zachęcać młodzież do sportowej rywalizacji, ale również do zasad fair play, które budują się na tego typu imprezach sportowych. Byli nauczyciele WF-u, podpowiadali nam, jak można jeszcze coś dołożyć na przyszłość, jak można zwrócić jakieś elementy uwagi, żeby jeszcze coś poprawić. Powiedzieli też jakieś swoje i plusy, i minusy, ale generalnie my jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni, ale najważniejsze z tego wszystkiego, że zadowoleni byli nasza młodzież, żeby po prostu dać im taki impuls, żeby trenowali, a później na sam koniec otrzymują różnego rodzaju nagrody, ale i po prostu spotykają się na zewnątrz, będą więcej trenować, a nie tylko tak jak dzisiejszy, niestety ten XXI wiek niesie za sobą wiele telefonów, różnych mediów społecznościowych, które zabierają naszej młodzieży mnóstwo czasu. A trzeba przypomnieć, że ruch to zdrowie.
1: Sebastian, oprócz gościa były również inne ciekawe, dodatkowe wydarzenia, oprócz wydarzeń sportowych, prawda? Między innymi mieliście bezpłatne warsztaty, tak?
6: Tak, były bezpłatne warsztaty. WOPR z Płocka przyjechał, pokazał udzielanie pierwszej pomocy fachowej. Naprawdę WOPR z Płocka spisał się na złoty medal. Na olimpijski medal, bym powiedział, bo tłumaczyli naszej młodzieży, tłumaczyli osobom, które przyszły dodatkowo popatrzeć, jak to się odbywa, jak to trzeba zrobić fachowo, bezpiecznie przede wszystkim, bo proszę pamiętać, że pomagając innym osobom, musimy zawsze, podkreślam to zawsze, na samym początku zadbać o własne bezpieczeństwo. Gdy mamy jakiś wypadek na drodze, kolizję, czy coś się zdarzy. Gdy wysiadamy, zatrzymujemy pojazd w bezpiecznym miejscu i też patrzymy, żeby nikt w nas nie wjechał. No ale tutaj na stadionie miejskim osoby z KUS Płocka naprawdę udzielały się bardzo intensywnie, aktywnie, prowadziły warsztaty, tłumaczyły naszej młodzieży, co robić, na co zwracać uwagę. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak najbardziej. Mieliśmy również dodatkowe warsztaty ze strzelnicy mobilnej. O, nasze osoby, które były na miejscu, mogły bezpłatnie sobie poćwiczyć. Też jestem wdzięczny tej firmie, że po prostu przyjechała i też swoją taką cegiełkę dołożyła. Taka alternatywa po prostu, żeby już te osoby, które skończyły swoje konkurencje i kibicowały oczywiście pozostałym, ale w międzyczasie, żeby mogły oderwać się od tego i podejść sobie troszeczkę adrenaliny, oczywiście bezpiecznej, bo to nie była ostra amunicja, tylko taka specjalna, bezpieczna dla wszystkich uczestników, żeby żadnej sytuacji nadzwyczajnej nie było. Było również pogotowie. Była straż pożarna. Bardzo dziękujemy, bo my jako organizatorzy musimy przewidywać i być przygotowani na każde czarne scenariusze. Nie tylko wtedy, gdy jest pięknie, ale przewidywać, gdy coś się wydarzy nadzwyczajnego. Dlatego przygotowanie takiej imprezy to jest wiele, naprawdę wiele godzin, tygodni, ale trzeba pamiętać, że ja nie byłem sam. Miałem przy sobie wielu wspaniałych ludzi z Płocka, społeczników, którzy towarzyszą mi wielokrotnie. Czy to Mateusz, Krzysztof, Paweł, naprawdę tym panom wielokrotnie serdecznie dziękuję z tego miejsca. Trzeba wspomnieć, że jeszcze dwie szkoły uczestniczyły z Płocka jako wolontariusze z Liceum Technikum naszego tutaj z Płocka. Jestem bardzo wdzięczny, że dyrektorom tych szkół, że zgodzili się na pomoc taką po prostu osobową swoich uczniów wraz z opiekunem ze szkoły z Płocka, z dwóch szkół, którzy po prostu przyczynili się też do lepszej płynności w logistyce nad tym wydarzeniem, bo trzeba pamiętać, że przy organizacji takiego wydarzenia to jedna osoba czy pięć osób nie są w stanie zadbać nad całością.
1: Czyli ile osób pracowało nad organizacją tej imprezy?
6: Realnie około 45 osób.
1: Więc... Sporo, ale tak. Sporo też osób pojawiło się na bieżniach, prawda?
6: Tak, tak, tak. I to jest właśnie ten sukces, że to się przełożyło.
1: Sebastian, również zapowiadaliście, że będzie można oddać krew. Było tak?
6: W ostatniej chwili tam kilka rzeczy się nałożyło, niestety, ale zrobimy to jeszcze z większym hukiem na następnym wydarzeniu. Mamy kilka w planach, więc też będzie dobrze.
1: Dlaczego pytam o to? Dlatego, że ty jesteś kojarzony jakby właśnie z tymi akcjami oddawania krwi. Jako ekstremalny rowerzysta, praktycznie wszędzie tam, gdzie ty się pojawiasz, jest możliwość oddania krwi dla osób potrzebujących. Masz jako ekstremalny rowerzysta w planach takie akcje w tym roku?
6: No mogę zdradzić. Dwie akcje w tym roku są w planach. Dwie bardzo specyficzne, dwie różne od siebie, dwie rowerowe. Pierwsza z nich odbędzie się, wystartuje już 8 czerwca, bodajże w poniedziałek na pewno, z terenu Warszawy i będziemy przez 6 dni jeździć rowerem po Polsce w ramach pewnej inicjatywy zdrowotnej, o której już niebawem powiemy więcej. I w sobotę również zakończymy ten przejazd na terenie Warszawy, prawdopodobnie Łazienek Królewskich, aby propagować sport, aktywność fizyczną. To tak tyle tytułem wstępu. I drugie wydarzenie, całkowicie już w moim stylu takiego ekstremalnego rowerzysty, bo chcę po prostu pokazać młodzieży i osobom starszym, że to niezależnie ile mamy lat, niezależnie ile ważymy, jaki tryb prowadzimy życia codziennego, ale gdy sami wewnętrznie zdecydujemy się na zmianę i będziemy konsekwentni w działaniu, nie poddamy się, bo tak naprawdę wiele kryzysów różnego rodzaju napotyka się na swojej nowym celu. Zazwyczaj ludzie po nowym roku mają wybrany cel. A będę chodził na siłownię 3 razy w tygodniu. A będę przygotuję się do maratonu. Tylko, że ten zapał po kilku tygodniach, kilkunastu tygodniach zazwyczaj w większości z nas opada. A tu trzeba być konsekwentnym. Być bardzo zmotywowanym, mieć taką samozaparcie i nigdy nie zwątpić. Ja jako ekstremalny rowerzysta Sebastian Nowacki nigdy nie zwątpiłem w żaden z wydarzeń, które robiłem. Miałem zawsze przy sobie wspaniałych ludzi. Czy to Krzysztofa Abracha, czy i Mateusza Pawła, tak jak mówię, i wielu, wielu innych fantastycznych ludzi, bo za całym jednym sukcesem jest to jeden człowiek, tylko wspaniali ludzie, którym mogę się otaczać i mam tą przyjemność, że mam takich ludzi.
1: Sebastian, mówisz tutaj o tym początku roku, o tych planach, o tych marzeniach. Tak. Ty w tym roku miałeś jakieś takie marzenie?
6: No, w tym roku drugie miejsce w Indiach. Zająłem również właśnie na wydarzeniu 24 godziny non-stop.
1: Ale o tym marzyłeś właśnie na początku roku w Sylwestra?
6: To wyszło tak przypadkiem. Ale no akurat no, fajnie się złożyło. A wracając jeszcze do wcześniejszego pytania, to jeszcze pod koniec września planujemy właśnie między innymi z krwiodawstwem, między innymi jako Fundacja Niemożliwe Staje Się Możliwe, chcemy pokazać, że łamiemy różnego rodzaju granice, które są tylko w naszej głowie. Chcę pokonać ponad 20 tysięcy przewyższenia rowerem, tak zwany Everesting rowerowy. Everesting rowerowy to jest coś takiego jak Mount Everest, ponad 8649 czy 8 metrów przewyższenia. To jest najwyższa góra świata, a ja chcę zrobić, podwoić ten dystans, czyli to wychodzi około 420 bodajże podjazdów na Agricoli w Warszawie. Tam mamy odcinek około 450 metrów i ja chcę pokonać, przejechać tam symbolicznie powiedzmy 1001 razy. I trzeba dodać, że to będzie rowerem miejskim. Rowerem miejskim, który waży około 20 kg w ramach zwrócenia uwagi, żebyśmy po prostu jako społeczeństwo byli dla siebie jeszcze lepsi, lepsi zrozumieli, pomagali sobie w ramach akcji oddawania szpiku i oczywiście krwiodawstwa. Już na dniach będę pukał do drzwi pewnych instytucji, żebyśmy wspólnie zbudowali taką właśnie kolejny projekt i zachęcając ludzi, też jakoś mało cegiełka,

0: Dlaczego tak?
1: Chcę po prostu pokazać, że możemy, że każdy z nas może to zrobić, tylko trzeba chcieć. Każdy z nas jest w stanie w większości przypadków przebiec maraton. Czy to płocki, czy warszawski, czy jakikolwiek inny. Czy maraton, półmaraton w Płocku też jest fantastyczna impreza. Na naszym terenie jest tyle fantastycznych imprez. I my jako społeczeństwo rozmawiajmy o tym. Te różnego rodzaju inicjatywy płockie, które są. Doceniajmy to, bo to jest masa ludzi, która stoi, poświęca swój czas zazwyczaj wolny. Społecznie się udzielają ludzie, nie tylko ja, ale też mnóstwo jest fantastycznych ludzi z terenu płockiego i uważam, że tego typu jest przykład, że ja, osoba nie żadna zawodowo, która udziela się sportowo strasznie profesjonalnie, tylko jako amator, jest w stanie pokazywać, że można. Dużo zależy od naszego wewnętrznego podejścia i nie można się poddawać przy pierwszym, lepszym, napotkanym problemie. Trzeba być zdeterminowanym i przy okazji można poznać wspaniałych ludzi, tak jak ja miałem zaszczyt poznać wielokrotnego mistrza Polski, Pawła Wiesiołka, który swoją osobą również pokazał przykład na arenie międzynarodowej, że można odnosić ogromne sukcesy, gdy się tylko chce. I młodzież miała możliwość spotkania go wczoraj na Stadionie Miejskim. A powiem Państwu, że Paweł Wiesiołek, wielokrotny mistrz Polski w dziesięcioboju, będzie częściej na Stadionie Miejskim w Płocku, który będzie można go spotkać, porozmawiać z nim.
2: Sebastian, to były pierwsze młodzieżowe igrzyska sportowe w Płocku. Planujecie drugie?
1: Oczywiście, że tak. I na jeszcze większą skalę. Będziemy chcieli zrobić to albo nawet na 2 dni rozłożyć, prawdopodobnie na 2 dni, bo taka jest koncepcja wstępna, żeby jednego dnia szkoły podstawowe z Płocka, powiatu płockiego, ale żeby tych szkół było jeszcze więcej, a następnego dnia zrobimy te zawody młodzieżowe igrzyska sportowe w Płocku dla szkół z liceum i technikum i to będzie naprawdę większa impreza. Ten młodzieżowe igrzyska sportowe w Płocku, partnerem tego wydarzenia był samorząd województwa mazowieckiego. Otrzymaliśmy również patronat honorowy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął pan prezydent miasta Płocka, pan Andrzej Nowakowski i starosta płocki, za którym bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Ja również dziękuję Tobie za rozmowę. Moim gościem był Sebastian Nowacki z Fundacji Niemożliwe Staje się Możliwe, pomysłodawca młodzieżowych igrzysk sportowych w Płocku.
3: SK Płock News.
2: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
3: SK Płock.
2: Moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK jest Monika Jakubowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Płocku. Witam Cię, Moniko.
4: Witam serdecznie.
2: Oszustwa metodą na wnuczka, policjanta i tym podobne są niestety na porządku dziennym. To jest coś, z czym musimy się zmierzyć, a zwłaszcza muszą się zmierzyć z tym niestety osoby starsze. Opowiedz, jak one wyglądają, na czym dokładnie polegają.
4: Seniorzy jest to grupa osób, którzy wychowali się w czasach, gdzie nie było jeszcze dostępu do internetu i telefonów. Oczywiście osoby starsze idą z duchem czasu i z postępem czasu, jednak często nie zdają sobie sprawy, że to właśnie telefon czy internet mogą być takim narzędziem, które wykorzystują oszuści. Oszuści oczywiście też również idą z duchem czasu i wymyślają coraz to nowsze legendy, podszywają się pod różnych pracowników, służby, żeby tylko nabrać osoby starsze. Zazwyczaj działa to w ten sposób, że oszust wyszukuje w książce telefonicznej imiona, które są przeważnie przypisane osobom starszym. Kontaktuje się zazwyczaj na telefon stacjonarny. Sposób działania oszustów jest bardzo podobny w każdym przypadku. Niezależnie od tego, jaką legendę wykorzystują, to jednak sposób działania i cel zawsze jest ten sam. Oczywiście, żeby wyłudzić pieniądze, jak największą ilość pieniędzy, bądź czasami nawet wartościowych przedmiotów od osób starszych.
2: Podajmy przykłady właśnie tych legend. I jak to się dzieje?
4: Oczywiście najbardziej słynną metodą jest metoda na wnuczka. Wtedy to oszust dzwoni do seniora, zmienia swój głos. Oczywiście czasami pozoruje panikę, jakiś płacz. Nawet jeżeli senior podejrzewa, że to nie jest głos jego wnuczka, to jednak wpływają na psychikę swojego rozmówcy i wręcz wpierają mu: dziadku, babciu, nie poznajesz mnie, to ja. Lub mówią, że na przykład są chorzy akurat, coś im dolega. To jest działanie zawsze pod presją czasu. Oszuści tutaj naciskają i pozorują sytuację, w której potrzebują pomocy. Na przykład wypadek samochodowy. Wtedy mówią swoim dziadkom, oczywiście rzekomym dziadkom, że spowodowali wypadek. Ostatnio popularny jest wypadek, gdzie mówią swoim rozmówcom, że potrącili kobietę w ciąży. Jej życie jest zagrożone, bądź zostali zatrzymani przez policję. potrzeba kaucji, aby uniknąć odpowiedzialności albo nie zostać zatrzymanym. No i niestety tutaj oczywiście właśnie ta presja czasu, te emocje, które są przekazywane przez ten telefon, działają na osoby

0: starsze, które właśnie pod wpływem tej chwili często mówią, ile mają pieniędzy. Często mówią, ile mają tych pieniędzy w domu, że są obecni akurat w mieszkaniu. No i niestety dają się złapać. Następnie ten mechanizm wygląda tak, że nawet wnuczek daje do telefonu rzekomego funkcjonariusza, który mówi, że za chwilę przyjdzie ktoś z policji odebrać te pieniądze, bądź też wskazuje, że kolega przyjdzie do tego dziadka, odbierze te pieniądze. No i zdarza się niestety w dalszym ciągu, pomimo naszych apeli, pomimo akcji profilaktycznych, zdarza się, że seniorzy niestety dają się złapać, przekazują pieniądze osobom obcym, otwierają drzwi osobom obcym i orientują się, że coś jest nie tak dopiero po czasie. Chciałabym wspomnieć jeszcze, że często oszuści podszywają się pod inne osoby. Na przykład może być to funkcjonariusz policji. Wtedy wykorzystują to, że funkcjonariusz, na przykład właśnie policjant, jest takim zawodem zaufania społecznego i to jest wykorzystywane przez oszustów. Na przykład dzwoni funkcjonariusz do takiego seniora, rzekomy funkcjonariusz, i mówi, że jest prowadzona tajna akcja, że policja potrzebuje zabezpieczyć pieniądze, bo one są na przykład na koncie zagrożone. I senior właśnie to, że ufa, że służbom można zaufać, też daje się nabrać, przelewa te pieniądze, bo to są zazwyczaj przelewy internetowe, myśląc, że faktycznie pomaga służbom, że faktycznie te jego pieniądze są zagrożone i on bierze ten udział w tej tajnej misji, a należy tutaj podkreślić i to bardzo podkreślić, że policja ani funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, o zabezpieczenie ich w jakikolwiek sposób, a już na pewno nie proszą o przekazanie gotówki policjantom lub osobom przedstawiającym się za funkcjonariuszy. Kolejna metoda to jest metoda na przykład na pracownika banku. Coś podobnego w stylu policjanta. Również dzwoni osoba, która przedstawia się za pracownika banku, mówi, że ktoś próbuje wziąć na osobę starszą kredyt, że ktoś próbuje wyłudzić jej pieniądze. Trzeba je przelać na tak zwane bezpieczne konto, które podaje seniorowi. No i senior, martwiąc się o swoje oszczędności, niestety postępuje z instrukcjami tego oszusta i przelewa te pieniądze. No i takich metod i legend, na które podszywają się oszuści, jest bardzo, bardzo dużo. Są to pracownik poczty na przykład, pracownik ZUS-u. Schemat jest zazwyczaj ten sam. Przelanie pieniędzy, przekazanie pieniędzy, taka presja czasu zazwyczaj to jest taki pierwszy syndrom, który powinien taką lampkę zapalić w głowie seniora, że właśnie ta presja czasu, że to musi być już, że teraz, że natychmiast, bo coś się ważnego stanie. Ale no niestety teraz w ostatnim czasie bardzo często dochodzi do oszustw, takich cyberoszustw. Tak jak powiedziałam, już seniorzy też idą z duchem czasu, korzystają z internetu, korzystają z telefonów, mają aplikacje bankowe na telefonie, na portalach społecznościowych. No i taką podstawową metodą oszustwa, no i tutaj też nie tylko seniorów, bo też innej grup społeczeństwa, jest metoda na blika. Wtedy oszust podszywa się pod jakąś osobę znajomą, na przykład na Facebooku, włamuje się na konto portalu społecznościowego, wysyła wiadomość do seniora z prośbą o pomoc. No i zazwyczaj w treści jest, że pilnie potrzebuję pomocy, nie wiem, jestem w jakiejś nagłej sytuacji, nie mogę rozmawiać, proszę przelej mi blika. I często też zdarza się, że taka osoba mówi, oddam ci jeszcze z wyższą kwotą, z nawiązką, jak tylko będę mógł. No i seniorzy, widząc ten, no, że oczywiście w profilu wyświetla się ta nasza osoba, która jest z naszych znajomych, więc to nie wzbudza za żadnych podejrzeń, podaje kod blik, następnie zatwierdza tą płatność na telefonie, no i tak niestety traci również swoje oszczędności. Oszustwa internetowe to również tak zwany phishing, kiedy to senior dostaje na przykład jakiś link, czy to na telefon komórkowy, czy to na portalu społecznościowym, czy na przykład kliknie w jakąś reklamę, gdzie należy kliknąć w link, to jest tak zwany haczyk. Często klikamy w link, który zachęca nas na przykład do wygraj pieniądze, jakaś fajna oferta, jakaś taka oczywiście, która może zachęcić do kliknięcia w ten link, bądź może być to mail z wiadomością, że musimy dopłacić do przesyłki, musimy na przykład opłacić fakturę, którą zapomnieliśmy, no i wtedy niestety kliknięcie w taki link kieruje nas oczywiście na fałszywe strony. Tam często wpisujemy też swoje dane, imię, nazwisko, myśląc, że wypełniamy jakiś ważny dokument, który tam pozwoli nam opłacić przesyłkę bądź fakturę. też podajemy swój numer PESEL, no i niestety w ten sposób oszuści dostają dostęp do naszego konta, a następnie wyprowadzają pieniądze z tego konta.
1: No właśnie, powiedzmy, że to nie tylko maile, ale również SMS-y, to chyba w tej chwili jeszcze popularniejsza metoda, prawda? Tam też pojawiają się linki i też często klikamy w te linki.
0: Tak, te linki, które następnie przekierowują nas na zainstalowanie takiego fałszywego oprogramowania, przez które oszust dostaje dostęp do naszego praktycznie telefonu, całego telefonu, oprogramowania, wszystkich aplikacji, które mamy na telefonie.
1: Do naszych kontaktów, prawda?
0: Do naszych kontaktów, tak.
1: No właśnie, powiedz mi, jak się przed tym bronić?
0: Tak jak wspomniałam i jeszcze raz podkreślam, ta presja czasu. Nigdy nie działamy pod presją czasu, pod presją tego, że ktoś nas naciska, to jest zazwyczaj telefon za telefonem, że musimy coś wykonać już, przekazać pieniądze już, wykonać przelew na już. To jest pierwszy sygnał, kiedy należy się rozłączyć, wziąć głęboki oddech, chwilkę się zastanowić i pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zadzwonić do tej osoby, która się pod kogoś podszywa, czyli na przykład do wnuczka, syna, córki, do banku, w którym mamy konto, tylko wybrać ten właściwy numer, potwierdzić, czy dotrzymałam taki telefon, czy faktycznie coś się dzieje z moim kontem, czy faktycznie potrzebujesz pomocy, wnuczku, wnuczko. I to zazwyczaj okaże się, że jest to jednak oszustwem oczywiście. Następnym takim taką radą jest przede wszystkim to już dla rodzin i dla osób, które mają w swoim gronie seniorów, aby o tym jak najwięcej rozmawiać. Aby o tym opowiadać przy okazji rodzinnych spotkań, przy każdej właściwej okazji opowiadać o tym, że co się dzieje, o tym, że słyszeliście, że ktoś padł ofiarą oszustwa, żeby zwracać uwagę, zapewnić swoich dziadków, rodziców, że nigdy nie będzie w takich nagłych sytuacjach prosić ich o pieniądze przez telefon. I takim bardzo ważnym i fajnym rozwiązaniem jest również posiadanie takiego szyfru z rodziną. Na przykład, jeżeli będziesz potrzebował, to powiedz tam jakieś hasło bądź zadać podstawowe pytanie. Proste pytanie, na które każdy członek rodziny zna odpowiedź. Na przykład, jak ma na imię nasz pies. Oszust nie będzie znał takiej odpowiedzi. Na pewno za chwilę się rozłączy, a takie proste pytanie czasami może uratować nasz majątek i nasze oszczędności.
1: No właśnie, a bardzo często są to niemałe pieniądze. Jakiego rzędu są to kwoty, które tracą w Płocku i okolicy osoby starsze?
0: Przy płatnościach internetowych, na przykład płatności kody BLIK, są to pieniądze rzędu kilku tysięcy złotych. Natomiast jeżeli to jest przelewy internetowe bądź przekazywanie gotówki, są to pieniądze kilkunastu bądź kilkudziesięciu tysięcy złotych. To są potężne kwoty, dlatego warto zadbać, żeby i nie utracić takich oszczędności życia.
1: Monika, co zrobić, jeżeli już padniemy ofiarą oszustwa?
0: Przede wszystkim zadzwonić na numer alarmowy 112, bądź osobiście zgłosić się w komendzie. Nigdy nie zatajajmy takich sytuacji, ponieważ zdarzają się przypadki, gdzie senior wstydzi się przyznać. Wstydzi się przyznać, że no przecież wiedziałem, przecież jak mogłem się nabrać. Każdy przypadek powinien być zgłoszony na policję. Nie tylko udanego oszustwa, ale również próby oszustwa, że otrzymaliśmy taki telefon, że ktoś chciał do nas przyjść, że ktoś do nas dzwoni. Każda informacja jest dla nas cenna. Funkcjonariusze sprawdzają każdy trop. Oczywiście bardzo ciężko jest namierzyć oszustów, gdyż przeważnie jest to grupa działająca na obszarze międzynarodowym. Są to zagraniczne numery telefonów, są to karty SIM, które są jednorazowego praktycznie użytku. Ciężko jest namierzyć, jednak każda wskazówka jest dla nas cenna. Każde połączenie telefoniczne, jeżeli na przykład do nas przyjdzie osoba, która odbiera, tak zwany odbierak, który odbierze te pieniądze, to bardzo ważne jest, żeby zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Jak wyglądał, jak był ubrany. Być może z okna zobaczymy pojazd, którym przyjechał. Nawet jeśli nie, to przecież mamy kamery monitoringu miejskiego, które są bardzo skrupulatnie analizowane przez policjantów i to może doprowadzić do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa. Także apeluję do wszystkich, aby zgłaszali każde oszustwa bądź próby oszustwa.
1: No właśnie, i te oszustwa należy zgłaszać jak najszybciej. Nie czekać, bo w momencie, kiedy czas się wydłuża, zgłosimy to po dniu, po dwóch, no już jest gorzej namierzyć takie osoby, prawda?
0: Tak jak przy każdym rodzaju przestępstw czy wykroczeń popełnianych przez osoby, czas gra na naszą korzyść. Im szybciej, tym lepiej. Zawsze, tak jak mówię, na przykład kamery monitoringu mogą namierzyć pojazd, mogą namierzyć rejestrację, możemy ustalić właściciela takiego pojazdu, który nie zdąży się jeszcze zbyt daleko oddalić i jest łatwiejszy w zatrzymaniu oczywiście.
1: Powiedz mi, ile osób rocznie mniej więcej w Płocku zostaje oszukanych właśnie w ten sposób?
0: Są to liczby rzędu kilkudziesięciu osób. Są to kwoty mniejsze, kwoty większe, są to również też próby, ale z zdajemy sobie z tego sprawę, że tak jak już wspomniałam wcześniej, że część osób po prostu tego nie zgłasza, więc może ta liczba może być znacznie większa.
1: Powiedz mi, czy więcej jest tych oszustów i tych oszustw właśnie na wnuczka, na policjanta, czy tych cyberprzestępstw?
0: Myślę, że teraz są to porównywalne liczby. Jeszcze kilka lat do tyłu na pewno były to znacznie większa ilość przestępstw na policjanta, na wnuczka, na osoby podszywające się pod członków rodziny. Jednak w dzisiejszych czasach myślę, że te liczby są porównywalne.
1: Co grozi za takie oszustwo?
0: To zależy też oczywiście od tego, jaki udział brał przestępstwo w oszustwie, ponieważ osoba, która do nas dzwoni, nie zawsze jest osobą, która te pieniądze odbiera. To jest dlatego tutaj rodzaj i udział przede wszystkim ma oczywiście wpływ na to. Natomiast, tak jak powiedziałam, no, ciężko jest namierzyć oszustów, ciężko jest ustalić ich tożsamość. Przyczyną jest również to, że osoby, które są oszukane, które właśnie działają pod tej presją czasu, zapamiętają bardzo mało szczegółów, bo pod wpływem emocji nie potrafią dokładnie nawet przekazać policjantom, jaki był schemat, dokładnie co powiedział ten oszust. Nawet czasami nie wiedząc, z jakiego numeru zadzwonił, jak wyglądała osoba, która do nich przyszła, czasami nie potrafią nawet wskazać dokładnej godziny, o której to się wydarzyło.
1: Bo z reguły są w szoku, prawda, że na przykład osoba nam bliska jest w jakichś tarapatach.
0: Zgadza się.
1: No właśnie. A więc rozmawiajmy po prostu ze starszymi osobami na ten temat.
0: Przestrzegajmy i bądźmy czujni, bądźmy odpowiedzialni za swoich dziadków, seniorów i rodziców. Na pewno każda akcja profilaktyczna, każde nasze rozmowy na ten temat przyniosą zamierzony efekt.
1: Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem była Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj Jarosław Wanecki, prezes Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, lekarz, podróżnik, harcerz, człowiek, który pisze książki, zajmuje się poezją. No jest tego dużo, tak naprawdę to człowiek orkiestra. Witam cię w studiu.
3: Dzień dobry.
1: Jarku,
3: nie wiem tylko, czy nie fałszuję.
1: A właśnie, śpiewać potrafisz?
3: Już nie śpiewam. O, może tak. Jest w pewnym wieku już trzeba przestać śpiewać, żeby nie detonować, jak to mówi pan profesor Jerzy Wojciechowski, najbardziej znany kompozytor wśród lekarzy. No więc ja już nie detonuję, no śpiewałem.
1: A, czyli jednak, mówię, omnibus. Ale zacznijmy od lekarza. Czy rzeczywiście to było twoim marzeniem od samego początku, żeby nim zostać?
3: Tak, od samego początku, kiedy poznałem doktora Kowalewskiego, czyli laryngologa płockiego, który miał lustereczko na czole i oczywiście często do mojego chorego gardła i moich chorych uszu zaglądał. I od tamtej pory ja jestem poprzez mamę związany ze służbą zdrowia, w związku z tym gdzieś tam się po tych korytarzach przychodnianych różnych kręciłem. No i tak, tak, zawsze była to medycyna.
1: A nie myślałeś o czym innym, skoro tak naprawdę praktycznie interesujesz się wieloma rzeczami i mógłbyś zostać na przykład dziennikarzem czy krytykiem teatralnym?
3: No, profesor Grażyna Jędryka, moja polonistka, powiedziała: zostań lekarzem, bo poloniści słabo zarabiają.
1: I to jest prawda. Ja zostałem polonistą.
3: Będziesz miał większą z tego satysfakcję. Pisarzem, redaktorem, dziennikarzem możesz zostać obok.
1: Mhm. Obok tego. No i tak zostałeś. Tak. Lubisz pomagać ludziom?
3: Ja dzielę swoje życie, powinienem powiedzieć, że na trzy, tak? Czyli na sen i na dwie działalności, czyli zawodową i tą niezawodową. W tej niezawodowej oczywiście ta moja aktywność jest także powiązana z jakimiś tam zadaniami rodzinnymi. Natomiast tak, w momencie, kiedy jestem w przychodni, mam nadzieję, że oddaję się pasji pomagania ludziom w całości, a jak jestem poza przychodnią, to myślę, że też. Kłaniam się moim pacjentom, więc myślę, że oni to potwierdzą.
1: Jak znajdujesz czas na te inne aktywności? Bo przecież zawód lekarza jest niezwykle absorbujący i tak naprawdę zawsze się zastanawiam, czy lekarze wychodząc z przychodni zapominają o wszystkim i mogą się totalnie odciąć.
3: A propos tych aktywności, dojdę do odpowiedzi. Prowadzę Ośrodek Kultury i Dziedzictwa Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej i w takim do znudzenia powtarzanym przeze mnie tekście mówię, że tego zapominania my musimy się uczyć i to zapominanie jest wspomagane przez te inne czynności ze względu na to, że inaczej No to się nie zawsze kolegom podoba, że ja to tak nazywam wprost, bo inaczej zwariujemy. Musimy mieć jakiś wentyl bezpieczeństwa. Są koledzy, którzy malują, fotografują, właśnie podróżują, nie wiem, gotują, tańczą, koleżanki, koledzy i tak dalej, piszą. Dlatego, że kiedy się wraca do domu, to nie można z powrotem, oczywiście można się chwilę pouczyć, można gdzieś tam podyskutować, jak zawsze z kimś pokonsultować, natomiast no powinien oprócz tego, że jesteśmy już na... No, najbardziej tragicznie mają moim zdaniem rodziny lekarskie. W znaczeniu takim, że i mąż, i żona, i dzieci są lekarzami, to oni w ogóle obrastają w temat tylko i wyłącznie medycyny. U mnie na szczęście tak nie jest. Natomiast no, trzeba mieć odskocznię. Jeżeli jej nie ma, no to potem już nie ma nic obok.
1: Czy tą odskocznią jest głównie teatr?
3: Głównie teatr.
1: Kiedy zostałeś prezesem Towarzystwa Przyjaciół Teatru, co sobie pomyślałeś?
3: Pomyślałem sobie, że nie będzie łatwo, ponieważ nas wtedy naprawdę było mało. Trzeba było to towarzystwo troszkę odbudowywać. Ja nie wiem, czy go odbudowałem. Myślę, że jesteśmy cały czas w procesie, a to trwa 15 lat, od kiedy zostałem prezesem. Natomiast wydaje się, że teraz odpukać jest trochę nas więcej. No jest 50-lecie, jest jakiś taki ruch, ta przestrzeń się troszkę otworzyła. Natomiast ja przewodzę towarzystwu nie tylko, może także z powodu pewnego szacunku do tych, którzy go założyli. W znaczeniu takim, że ja, mając towarzystwo ma tyle lat co ja, czyli nie mogłem być przy jego narodzinach, natomiast mając lat tam 16 czy 15 nawet, trafiłem do Empiku, poznałem Wandę Chrostowską, ona nawet pomogła nam w jakiejś organizacji, jakichś imprez w trzecim liceum, bo skończyłem trzecie liceum w Płocku i była taka pasja w tych ludziach tego dawnego towarzystwa teatralnego, że mimo to, że oni nie wiedzą, że ja jestem, znaczy oni poumierali, zanim ja zostałem prezesem, to, że chciałbym, żeby to towarzystwo istniało także dla nich, bo oni naprawdę go zbudowali z serca.
1: W momencie, kiedy zostałeś wybrany prezesem, dlatego zapytałem, co pomyślałeś, bo to chyba duża nobilitacja. Zresztą no, jesteś człowiekiem, który chyba darzony jest zaufaniem, bo przecież nie tylko jesteś prezesem towarzystwa, ale byłeś także prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej. Stąd chyba to zaufanie, którym darzą cię ludzie, jest dużym atutem.
3: Ale nie od początku. Zresztą uważam, że osoby, które są takie multi, powinny być trochę kontrowersyjne i ja tą zadrę mam. Ja jestem w niektórych swoich także środowiskach kontrowersyjnych, co nie znaczy, że nie buduję potem zaufania. Natomiast ono nie jest takie bardzo pierwotne. Może towarzystwo było najłatwiejszą sytuacją w znaczeniu takim, że już znany byłem z jakichś artykułów, ze swojej pasji do teatru, w związku z tym ci towarzysze teatralni jakoś tam to oni mnie dokoptowali. Natomiast no, w różnych środowiskach muszę się troszkę tam poprzebijać, no bo zawsze mam jakieś tam trochę inne zdanie, albo zawsze teraz... No,
1: ale nie masz zdania innego dlatego, że po prostu, żeby je mieć inne, nie, tylko nie. Jest to wszystko uzasadnione.
3: Ja trochę wywracam, znaczy lubię trochę wywracać stoliki. Mhm. W znaczeniu takim, że w momencie, kiedy przychodzi jakiś tam marazm, albo widać, że trzeba no, po prostu jakoś spojrzeć inaczej, no to próbuję spojrzeć inaczej. Jeżeli się nie da, to także odchodzę. A propos moich aktywności, które były wymienione, na przykład takim stolikiem, którego nie wywracałem, tylko odszedłem od niego, było harcerstwo. Jak gdyby pewien etap globtroterstwa i spotykania się przy ognisku oraz pod namiotami minął, to jak gdyby to mi trochę przeszło, co nie znaczy, że nie utrzymuję z tymi ludźmi kontaktu. Byłem ostatnio na spotkaniu beneficowym Joli Wojtulanis. Jesteśmy gdzieś tam w jakichś kontaktach. Zaśpiewam oczywiście, jeśli będzie trzeba przy ognisku, natomiast już się w harcerstwo nie bawię.
1: Wolisz samemu wędrować po świecie, niekoniecznie w mundurku.
3: Tak. I nie samemu. Wędruję z moją żoną, która właściwie, o ile towarzystwo teatralne logistycznie przygotowuję ja, o tyle podróże najczęściej przygotowuje moja żona.
1: To są podróże tylko po Europie, czy zwiedzacie cały świat?
3: Obecnie już możemy powiedzieć, że zwiedzamy cały świat, czyli już byliśmy na 4 kontynentach. Natomiast robiliśmy to inaczej chyba niż nasi znajomi, którzy najpierw jak gdyby wybierają się w te takie odległe miejsca, a przy okazji do Europy. Natomiast my planowo, w ogóle jesteśmy osobami projektującymi. Takimi, którzy robią plan taki bardzo wieloletni, czyli przez kilka ładnych lat, prawie 10 chyba, zwiedziliśmy Europę, zwłaszcza Unię Europejską, wszystkie państwa, które należą do Unii Europejskiej, łącznie z tą brexitową Wielką Brytanią.
1: Czyli rozumiem, że to był taki cel.
3: Tak, że jest postawiony cel, stolica Unii Europejskiej, no jeżeli się da, to większy obszar danego kraju, a potem skok, tak?
1: Która najbardziej ci się podobała? Która cię zafascynowała?
3: Warszawa. Poważnie? Zawsze Warszawa.
1: No a ta oprócz Warszawy?
3: To jest ta, którą zawsze myślałem, że to przypał, w znaczeniu, że nie, że to na pewno tam ludzie, wydaje im się, że Paryż jest ładny. No, jest ładny. Ale już byłem tam wiele razy. Za każdym razem dziwię się, że jeszcze nie byłem w wielu miejscach i że jeszcze jest coś do zwiedzenia i że to jest takie nieprzebrane miasto. A jeżeli by państwo trzeba było wskazać, no to oczywiście coś, co moja żona nazywa państwem muzeum, czyli Włochy. Mhm.
1: Uwielbiasz fotografować i właściwie z każdej podróży przywozisz mnóstwo zdjęć. Czy później je jakoś selekcjonujesz? Bo wiadomo, w dobie telefonów komórkowych no pstrykamy tych zdjęć tysiące.
3: Ja właściwie fotografię, to znaczy lubię fotografować, bo lubię jak gdyby zachowywać coś tam na pamiątkę albo łapać chwilę. Natomiast nawet podczas jakiegoś spotkania z moją wystawą właśnie tych stolic europejskich powiedziałem, że absolutnie jestem amatorem i moi koledzy, którzy zajmują się fotografią profesjonalną, nie przyjmują do wiadomości, że ja używam komórki, a nie żadnego innego sprzętu profesjonalnego. Dzisiejsze komórki pozwalają na to, żeby zrobić niezłe zdjęcia w takim dość realnej odległości, tak? Czyli nie, że szukamy tam Lamparta 2 kilometry dalej, tylko że to jest jakoś tak w jakiejś bliskości. I lubię i selekcjonuję, czyli robię fotoksiążki od kilku lat. Po przyjeździe z podróży siadam dość szybko, w ciągu nawet 2-3 dni po powrocie, po to, żeby to wszystko, że tak powiem, nie uleciało. Wcześniej robiliśmy nawet jakieś małe opisy. Natomiast obecnie właściwie robię taki album fotograficzny z wymienieniem miejscowości albo jakiejś tylko bardzo ważnej rzeczy, która powinna nam utkwić. Ciągle nie pamiętamy, nad jaką co leży rzeką, więc żeby może to nam się troszkę utrwaliło. I robię taki album. Mam doświadczenie, nie wiem, może wielu z Państwa, może Ty także masz takie doświadczenie, że kiedyś no to się pokazywało jakieś tam slajdy czy zdjęcia w telewizorze, czy na jakimś rzutniku, i że każdego to nudziło. Że dzisiaj namówienie osób, które zwiedzają świat, widzą, są przebodźcowane różnego rodzaju fotografią i ikonografią, że jak im się zaproponuje pomiędzy drugim daniem a deserem obejrzenie książki, która ma tam stron 80, jest bezpieczniejsze, w znaczeniu, że oni obejrzą, tam może 5 stron miną, ale tutaj się zainteresują, a tu słonia, tu małpa, a tutaj jakie fajne coś tam, i w związku z tym oni to obejrzą. Natomiast stare metody już nie działają.
1: Powiedz mi, czym jest dla ciebie w takim razie, skoro zahaczyłeś o książki, no właśnie pisanie książek i pisanie poezji?
3: Ja nie wiem, czym jest pisanie książek, natomiast wiem, że jak gdyby włączyłem się w taki tryb, ponieważ jestem felietonistą Gazety Lekarskiej, teraz Gazety Płockiej, przez wiele, 15 lat bodajże, Gazety Wyborczej. Powstaje jakiś tryb. Zawsze się dziwiłem Krzysztofowi Teodorowi Teplicowi, który mówił, że takim zadaniem jest jego tygodnia jest napisać jeden felieton. On tam miał ten felieton na 5000 znaków, ja chyba piszę na mniej. Natomiast ja czuję, co to znaczy ta presja takiej systematyczności, że ja rano, w niedzielę zjadam śniadanie, siadam, piszę. I to jest to, ale to są felietony. Natomiast pisanie książek, no to trzeba mieć po pierwsze jakiś pomysł albo zamówienie. Nieraz zamówienie nie jest złe. W znaczeniu, jak ktoś powie, nie wiem, towarzystwo teatralne, wiesz, napiszesz nam coś tam takiego o tej medycynie i etyce i o nas i o jakieś takie te, no to wtedy wtedy jest jakiś cel, można pozbierać jakieś materiały, coś zaproponować. To nie jest też łatwe, zwłaszcza, że no, rynek jest bardzo wysycony i trzeba znaleźć potem, pisanie do szuflady jest fajne, ale tylko jak się pisze potem, jak już to leży w szufladzie, fajne już mniej jest.
1: A co z poezją?
3: Poezję piszę okazjonalnie. Znaczy, ja jestem specjalistą od sonetów. Miałem taką fazę, kiedy stwierdziłem, że po prostu już teraz to już rzucę się na te sonety i napiszę i piszę okazjonalnie. To znaczy uważam, że bardziej jestem teraz prozaikiem niż...
1: Dlaczego sonety, a nie inna forma?
3: Dlatego, że inne formy są, znaczy nigdy nie zostanę Ewą Lipską, moją koleżanką krakowską, nigdy nie zostanę Adamem Zagajewskim świętej pamięci, którego miałem okazję poznać na dosłownie kilka miesięcy przed śmiercią, cudownym człowiekiem, Bronkiem, moim przyjacielem też krakowskim i tak dalej. No ja po prostu do nich nigdy nie dosięgnę. A Bronek Maj, który recenzował moje sonety wydane przez Medycynę Praktyczną, stwierdzał, że one są klasycznie dobrze sformułowane, nie jakoś tam nie odbiegam od tego, co ten gatunek powinien zawierać. No i tak to zostało.
1: Powiedz mi, czy jest coś, czego jeszcze nie zrobiłeś w życiu, a chciałbyś zrobić?
3: No pewnie tak, ale bym musiał się bardzo głęboko nad tym zastanowić. Znaczy, ja nie zwiedziłem jeszcze 3/4 świata, także tak.
1: W takim razie życzę ci fantastycznych wrażeń podczas tych podróży, bo widzę, że podróże jednak wyskoczyły na plan pierwszy na końcu, jako marzenia.
3: Ale potem można coś fajnego z tych podróży też spisać. Koleżanki, koledzy podkreślają, że w moich tekstach też jest poszukiwanie tego, że gdzieś tam w tym świecie odległym poszukuję tych łączników medycznych, czyli patrzę na to, jak na tą medycynę patrzą tamci ludzie, albo jakie były tam różnego rodzaju zwyczaje, rytuały. Medycyna alternatywna. Wszystko to mnie interesuje w znaczeniu, żeby może nie wykorzystać w gabinecie, ale żeby na pewno przerobić to na opowieść. Także opowieść do pacjenta w gabinecie pod tytułem, że tak może być.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
1: 6 scen, doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Cruz z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
2: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla was i waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. SK może Was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask. Dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kasku.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, Ania... Dużo... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem. Dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na sk.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.

9,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. I po reklamie.

0: przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył. I teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good, a teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu i jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu Eska. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

0: Daria Zawiała, Fitako Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. A my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie między innymi Damian Dawid.
1: Reklama.
2: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów. Rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami. I zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
3: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
4: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Gdy Cię rano głowa boli, sprzedaj złom u Pani Joli. Gdy Twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u Pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają: sprzedaj złom u Pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock, Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
8: Kochanie, zdecydowałem, że porządek musi być. Pozbywamy się z domu rzeczy zbędnych, niepotrzebnych i przestarzałych.
9: Skarbie? Chodzi ci o mamusię czy o mnie?
8: Nie no, złom i karton trzeba wywieźć. Do Kronu. W Kronie najlepiej sprzedać złom i karton. Pieniądze mi dadzą, będziesz szczęśliwa i ty, i mamusia. Tylko do Kronu ze złomem i kartonem.
10: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
11: A w Bonie jeszcze większe wyprzedaże na Dzień Dziecka. Do 70% na artykuły niemowlęce oraz do 40% na gry, puzzle i zabawki. Oto dlaczego warto skorzystać z naszych wyprzedaży przed Dniem Dziecka. Serdecznie zapraszamy. Bona, Płock, ulica Synów Pułku 2.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
14: I po reklamie.

0: ten numer podbija media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Milki i David Guetta to sobotnie hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka, dlatego już teraz Radio Esca przenosi Was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki i dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: Esca Toy Story Radio.
2: Uwaga współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też Pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w Esca Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w eskowej aplikacji na smartfony i na eska.pl.
1: Esca Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Fireny to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze fireny zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
12: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii.

0: Maluje je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
1: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
0: Dokładnie. Grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
2: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie. Płock na czasie.
10: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnia w Płocku. Nim czekają na Was filmy takie jak Diabeł ubiera się u Prady 2, a także Drzewo Magii, Kuro Zający i Świątynia Świstaka, czy też Michael, Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale Kosmos, Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, jak również Zawodowcy. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 7 czerwca w Płockim Amfiteatrze kolejna edycja Odnowa Festiwal.
11: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie Telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
12: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie Eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda? Czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchacz, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż to dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw. No, spokojnie.
4: Właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Rzeczywiście od wczoraj raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
4: Maladze,
3: oczywiście.
4: No dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: Nie Węgry. Nie, ani nie Radom oczywiście i Ciechocikinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
3: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
4: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
3: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
5: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
1: Ojej, no dobrze, okej. Słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą. No dobra, bądźcie z nami na bieżąco. Będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
3: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
0: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie. Radio
6: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
15: Blik. To będzie ostatnia reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: I po reklamie.

0: ale ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK, bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz, już teraz na antenie SK.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hity na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam sobie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko?
2: Oho,
0: Piotr, strasznie słabo cię słyszę, jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Bo nie słyszę.
2: Więc jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie. A po pierwsze, to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert tanie.
16: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
19: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
21: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
23: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami i zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu? My też! Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
22: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18:00 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.

0: 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: W Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
8: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że radia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale
2: co
0: jednego
2: ma,
0: elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam. Dzięki. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
12: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum Morza Śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach, no, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby powiedzieć, no jest jakby to luksusowo.
3: Mamy dzisiaj plan odwiedzić Malagę, pojechać gdzieś bliżej centrum, zobaczyć co się czai gdzieś tam w mieście poza plażą. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda tam, od strony miasta.
1: A z racji tego, że jesteśmy w Maladze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
6: Wszyscy chyba.
1: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
3: Vamos, vamos a la playa.
1: Kto wbiega do wody, lecimy!
0: I popłynęli z nami. Możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypołowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
7: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.

0: Biedronki do MediaMarkt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: I po reklamie.

0: przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard TOP Kids.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
5: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami i zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: I po reklamie.
12: Płock na czasie.
13: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, to podpowiem, że na imprezowym szlaku warto uwzględnić Mały Płock. Tam odbywać będzie się dziś taneczna Liga Mistrzów. Jak zapowiadają organizatorzy, na najbardziej roztańczone ekipy czekają nagrody, a początek punktualnie o godzinie 21. Szczegółów

0: Działała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie Słowackiego Raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni, ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło, na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
1: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a Eska będzie wam w tym pomagać. Znaczy, no za was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
1: To jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami i sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nieduży, nie mały, taki w sam raz. Gdzie on może być? Pod łóżkiem? Pudełku, a może w czyjejś kieszeni?
0: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: Drużyna baczność na trzy. Raz, dwa,
3: trzy! SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. No i jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć, ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak, akurat,
0: i jest afera.
2: Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli oficjalnie kończymy kłótnię o kask w twoim domu.
2: Oj, będzie troszkę spokojnie, tak.
0: Trzymam kciuki, cześć, trzymaj się. A jeżeli wy też chcielibyście załatwić kask dla siebie i swojego dziecka, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie, bo kaski w Radiu SK do zgarnięcia przez cały weekend co godzinę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
8: A w Bonie jeszcze większe wyprzedaże na Dzień Dziecka. Do 70% na artykuły niemowlęce oraz do 40% na gry, puzzle i zabawki. Oto dlaczego warto skorzystać z naszych wyprzedaży przed Dniem Dziecka. Serdecznie zapraszamy. Bona, Płock, ulica Synów Pułku 2.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
13: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: I już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.
1: Tak jest, lato wcale nie zgasło. Lato to się dopiero rozkręci, no dzień dobry.
0: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry, dziś pogoda w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: Straszne rzeczy tam się dzieją, Mati.
1: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
0: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
1: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
0: SK Toy Story Radio, z nami możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczyło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
1: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.

0: obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
4: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
5: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
4: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
6: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
7: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów. Rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami. I zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach,

0: potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że ze zeskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Keanu Silva, King of Macassów, Mati Fuczyło. Cześć!

0: B.O.B. Hayley Williams i Airplanes. 16 minut po 13 to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni. Dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze. Ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. I w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio Esko. Moje zadanie bojowe to granie hitów. Somber zaraz.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do

0: tańsze. Jak kiełbasa śląska Jano kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. O swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks, Babylon, gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... No słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja SK daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że noce 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock Otolińska 25. Zapraszamy.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,2.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14. Westy, odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, kosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów. Rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami. I zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
4: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
3: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
5: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.

0: Powiedział DJ Omen. Do 22.30 wszyscy wybijają za free, a szczegółów szukajcie na Facebooku. A jeżeli fotel czy kanapa wydają się wygodniejsze niż plaża, to już 6 czerwca w naszym mieście giełda gier wideo.
1: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
2: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
3: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
2: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
3: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
1: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
4: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć! Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego, aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK daje kaski. Już niedługo dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. No i zgłosiła się do nas Emilka. Cześć, Emilka.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na Dzień Dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
2: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
2: Czad, no. Dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że czad, ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard TeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilk. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio. To jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Disneya, ale też głosy znane zeski. Na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
18: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
2: A w Bonie jeszcze większe wyprzedaże na Dzień Dziecka. Do 70% na artykuły niemowlęce oraz do 40% na gry, puzzle i zabawki. Oto dlaczego warto skorzystać z naszych wyprzedaży przed Dniem Dziecka. Serdecznie zapraszamy. Bona, Płock, ulica Synów Pułku 2.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: to Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK. A w Hiszpanii, w Maladze, jest teraz eskowa ekipa. Słuchacze, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajny, polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na eskowym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałagana, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Złom chciałem korzystnie sprzedać, a złom w kronie mogę najlepiej sprzedać, a złom ci z kronu ode mnie zabiorą, za złom najlepiej mi zapłacą. Złom w kronie złom, złom w kronie najlepiej sprzedam.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie, lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami i zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
12: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
13: Firma Protech. Zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Sezon na studenckie imprezy w pełni w Olsztynie. Trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kubanczy, królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą, tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie, numer wykonany 2000 lat temu został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: Kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie, bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie, jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie. I
6: na
5: trzeba
6: basenie?
5: Było, na basenie, dokładnie, i trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na słupie fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda, no próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie, ja na siedząco, wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, no to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się, bardzo cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: No to skoro wy idziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: A cappuccino też za 7?
12: Też.
14: A flat white?
12: Też.
14: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: to Przona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16 w poniedziałek, Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem ci, że co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy, to żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, wiesz, jakaś przygoda, albo odrapany od gałęzi, jak po lesie się coś pogonimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Wiesz, coś się dzieje.
0: Rozumiem. Dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i
0: no dobra.
2: Się to może różnie skończyć jak zwykle, przecież tak powiem, głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona bała
2: się... A staram się, że tak powiem, tak jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teopay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
13: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
19: Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu? My też! Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
20: To
10: to będzie ostatnia reklama.
20: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
21: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
22: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
21: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
23: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
24: I po reklamie.

0: Just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na sk.pl czeka na was już coś, wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentacji. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Drużyna baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK Toy Story Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wymienił pan stary piec na nowy.
9: Oszczędniej jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
10: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak pan grzeje bez opału?
9: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Siedzą sobie w Wiśle misie. Mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów. Rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami. I zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
13: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
8: Wymienił pan stary piec na nowy.
9: Oszczędniej jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
10: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak pan grzeje bez opału?
9: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
7: Płock na czasie.
6: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na Was m.in. Tom i Jerry Noc w muzeum, jak również Drzewo Magii, do tego niesamowite przygody Skarpetek 3, ale Kosmos, a także Zawodowcy, Diabeł ubiera się u Predy 2, jak również Obsesja, Michael, Pasażer i nie tylko. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie internetowej Heliosa, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 6 czerwca w naszym mieście 36. Regaty Żeglarskie o Puchar Orlenu.
5: Muzyką się żyje.
0: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Bryska. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni dzień lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
3: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
0: Aha.
3: Najlepsza jest praca, więc Ławek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
0: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Mati Fuczyło, cześć!

0: Pasz, The Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wesce mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się SK, daje kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mm-hmm, no i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
2: Tak jest.
0: No i pięknie. No dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was. Co ty na to?
2: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: No jaka szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

Radio SK.

0: To Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz udowodnimy wam, że w SC znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w SC, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bibi Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w SC. Radio S. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski. Zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy. Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędniej jest i mniej kopci.
6: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?
9: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
6: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
10: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się zbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
16: A w Bonie jeszcze większe wyprzedaże na Dzień Dziecka. Do 70% na artykuły niemowlęce oraz do 40% na gry, puzzle i zabawki. Oto dlaczego warto skorzystać z naszych wyprzedaży przed Dniem Dziecka. Serdecznie zapraszamy. Bona, Płock, ulica Synów Pułku 2.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: to Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. Wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy. SK. Toy Story Radio.
4: Halo, halo. Tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny. Sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK. Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami i zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
12: Wymienił pan stary piec na nowy.
13: Oszczędniej jest i mniej kopci.
12: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
14: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
12: Jak pan grzeje bez opału?
15: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
12: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
16: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
17: Kto zwalcza ból? Kto?
18: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
19: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
20: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
21: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
22: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
23: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
0: I po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też w Warszawie, czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean, to brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało, hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magneryk, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00 zaprasza Michu Sobkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. Ja jestem Mati Futuro. Cześć. No to gram. Ja się

Dokładnie tak nazywa się ten hit. Mr. Know-It-All. To Teddy Swims, FST, 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajny. Youngest, Kama i Wiktor są w Maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Pawbitsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Pawbits planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.

0: Reklama.
1: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
2: Harmonizer.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: I po reklamie.

0: Olly Murs, Hearts Keeps a Beat. W poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na SK.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski. A w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia. I na SK.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Cześć.
0: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie dnia mamy i dnia dziecka, prawda?
2: Dokładnie.
0: No to opowiadaj, co to za plan?
2: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach, moja córa, że tak powiem, złapała bakcyla na łyżwach, że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem, ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki, już mamy nawet wybrane, czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziało, że ona by wolała z niebieskimi, więc musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
0: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy lecą do was. Co wy na to?
2: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości. Już nie możemy się normalnie doczekać.
0: No to
2: teraz niech przyjdą jeszcze rolki z wymarzone.
0: Tak jest.
2: I ruszamy przed ciebie.
0: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na SK.pl też możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu? My też! Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
7: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
8: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Te Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: I po reklamie.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską, a jak brzmi Eska to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia Eska i na Eska.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia Eska. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: Eska Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę, pani!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi? O,
7: widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: Eska Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce. Radio Eska! Mati fuczyło? Dzięki, cześć!

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plus i karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: I po reklamie.
20: Płock na czasie.
21: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, to podpowiem, że na imprezowym szlaku warto uwzględnić Mały Płock. Tam odbywać będzie się dziś taneczna Liga Mistrzów. Jak zapowiadają organizatorzy, na najbardziej roztańczone ekipy czekają nagrody, a początek punktualnie o godzinie 21. Szczegółów szukajcie na facebookowym fanpage'u Małego Płocka. Mam też coś dla fanów niecodziennych wrażeń, a to dlatego, że jeżeli właśnie takich szukacie, to już 7 czerwca w naszym mieście wystąpi dla Was Cyrk Zalewski.
22: Muzyką się żyje.
23: To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 13 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki

0: radio. To inutek, tańczę sobie, kamelodia.
1: I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal. I kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać, na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest, z tego co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostaję cię dwa kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.
0: Jak ma córeczka na imię?
2: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę, tak powiem. To będzie miło córeczce?
2: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości,
2: dziękujemy,
0: przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.

0: niektórzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać.
1: Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wymienił pan stary piec na nowy.
22: Oszczędniej jest i mniej kopci.
21: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
23: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
21: Jak pan grzeje bez opału?
22: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
21: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
24: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
25: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
26: A w Bonie jeszcze większe wyprzedaże na Dzień Dziecka. Do 70% na artykuły niemowlęce oraz do 40% na gry, puzzle i zabawki. Oto dlaczego warto skorzystać z naszych wyprzedaży przed Dniem Dziecka. Serdecznie zapraszamy. Bona, Płock, ulica Synów Pułku 2.
27: To będzie ostatnia reklama.
0: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: No to trzeba szybko jeść, żeby nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej SK, pytacie, co wrzucamy na ruszt? A przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak w przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj wrzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: Sobota, godzina 18:54. Pani Oliwio, pani sobie nie wyobraża, jak nam to było dzisiaj potrzebne. Oliwia Rodrigo Bradujewska, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko. Są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do tej historii brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
2: Eska to History Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
19: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
25: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego,
24: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski.
0: Freska.
24: Dwie minuty po godzinie siódmej. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z keczupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: prostu do soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa, to już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje, kolejny sezon akcji Enklawa, Fukaj Liwka. W fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No a może słuchać radia? Proszę bardzo, mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może, może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Radio SK. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest.

0: Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SK.pl, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: To będzie ostatnia reklama. 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: To oczywiście pani Nelly Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie tak jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu, tutaj jakieś szepty słyszę chyba.
2: Dzień dobry.
0: Sam zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest w pobliżu.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
0: Za niedługo będziesz latała z kijem, za zwykłym rowerkiem, coś tak czuję.
2: Tak.
0: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
2: Jaś,
0: jak i do ciebie leci kask, czyli 2 kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P. Nie. Malaga KP. Malaga K Malaga. Jakoś tak. Tymczasem 1-1. Cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka. Coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży. No zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta. Pewnie coś doliczą. 1-1. A my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce. Nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Płock na czasie.
13: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Nadchodzące wakacje w Płocku pod znakiem festiwali. Już w lipcu kolejna edycja Ekwadoru. Wydarzenie znowu zawita do amfiteatru, a my wiemy, co usłyszymy tam na 100%.
14: Exploration of Space, Cosmic Gate na pewno, Fiesta w Majorca i Bitrą z pewnością usłyszycie. Dlaczego warto? Ponieważ życie jest za krótkie, żeby nie bawić się dobrze.
13: Powiedział DJ Om. Ekwador Festiwal już 18 lipca, a wydarzenie poleca Radio SK. A jeżeli lubicie zwiedzać opuszczone miejsca, to już 8 sierpnia kolejna Urbexomania.
15: Muzyką się żyje.
16: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? No, na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie, jak zawsze w piątek po 18 zapraszam Michu Sopkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin. Dzień później, czyli jutro, tada! Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce, czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo.
17: Impreska. Impreska. Preska. Preska. Preska.
16: Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny dwudziestej. Prawie trzy po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1.
18: Radio SK, hity na czasie. Radio SK.
16: A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi.

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawiedź, która chce jeździć na rowerze?
2: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
2: Dokładnie.
0: A ty mówisz, no dobra, nie, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
2: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
2: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas 2 kaski.
2: Wow, super, nie wierzę, naprawdę. Dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo. Możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
2: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w ESCE, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
0: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids. Two ships in the night.

0: Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni. Ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK to History Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie. SK to History Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak, reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek. To są informacje spod łóżka. Miś pod łóżko. Zabawka rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
0: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK to history. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK to history radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama. Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: oczka. Piękna tu podłoga.
2: No co, palenki, ja jestem zakresowana palenkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
6: Tak jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być? Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
6: W lewo, prosto i do przodu.
3: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam, idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć. Wow.

A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.

0: Eska.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy. SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
11: I po reklamie.
12: Płock na czasie.
13: Siema, z tej strony Kasper Klunowski, a już w te wakacje kolejna 12. edycja Polish Hip Hop Festival.
14: Nowe filary tej edycji to miejskie działania, które łączą kulturę uliczną, styl i przestrzeń miasta.
13: Mówi Małgorzata Topelczak z biura koncertowego.
14: Tatuaż wychodzi z hal, moda wychodzi z internetu, a motoryzacja wraca do ludzi.
13: Festiwal już na początku lipca, wydarzenie poleca Radio SK. A skoro przy festiwalach jesteśmy, to w te wakacje w Płocku kolejna edycja Big Festiwalowski.
15: Muzyką się żyje.
16: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania Gorącej Dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i Nio i Akon w ramach Night Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też. Między innymi bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.
17: Imprezka.
1: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Trzy po dziewiątej, czyli 21:00. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę Mistrzów. Ależ tam się teraz muszą cieszyć. Cześć ponownie.

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK 20. 1 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce, no i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić, no. Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę.
0: Przenośni.
1: Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku, naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z?
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
1: Dokładnie.
0: Rowerowa
1: na
0: jest
1: Błoniach,
0: w Krakowie.
1: Na Błoniach to, też.
0: I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
1: No, tak jest.
0: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
1: Zgadza się,
0: jak
1: zgadza
0: ma na
1: się.
0: Imię, powiedz?
1: Oliwia.
0: Oliwia, no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask. Proszę bardzo.
1: Super. Bardzo dziękujemy. Super, jesteście wspaniali.
0: Wiemy Miłosz, że jesteśmy super. Bezpieczeństwo przede wszystkim ściskamy, pozdrawiamy. Bezpiecznie tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
1: Dziękujemy.
0: Ależ proszę, oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane. Musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię, na P.

Kygo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham, dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.

0: jeszcze nas.
1: Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

Ci goście robią Moving to the Sun. Ja teraz robię Moving to the Moon. Czyli ściskam i pryskam, chciałem powiedzieć, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie hitów na czasie. Po 22 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Radio SK.
1: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.